0: po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Oskarżenie o szpiegostwo winni trafią za kratki. Sztuczna inteligencja rozpycha się w polskich firmach. Remont autostrady na Słowacji może utrudnić wyjazd na wakacje.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta, Joanna Obuchowska. Na 3,7 lat więzienia sąd w Sosnowcu skazał za szpiegostwo małżeństwo Rosjan. Igor R. dostał 7 lat nie tylko za pracę dla rosyjskiego wywiadu, ale także za nadanie tzw. bomby kumulacyjnej. Jego żona usłyszała wyrok za to, że mu pomagała i przekazywała zaszyfrowane dane rosyjskiemu wywiadowi.
1: Prawda Antyradia.
0: Automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz bardziej obecne w polskich firmach, wynika z raportu Barometr Rynku Pracy 2026.
2: Ponad 42% firm deklaruje, że korzysta z automatyzacji i AI, najwięcej w handlu i usługach. GI Group Holding, Dorota Zawadzka.
3: Pracownicy, którzy korzystają z automatyzacji i sztucznej inteligencji, w większości pozytywnie oceniają te rozwiązania. Podkreślają przede wszystkim, że pracuje im się łatwiej i szybciej. Co czwarty mówi, że nowe technologie ograniczyły liczbę powtarzalnych zadań.
2: Natomiast co piąty pracownik wskazuje, że wykorzystanie automatyzacji i sztucznej inteligencji wiąże się ze wzrostem tempa pracy lub presji na wyniki. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje składkowe po nowemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy formularz RWS 3.0. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie skorzystali z ulgi w tym roku, mogą to zrobić, wypełniając go za pośrednictwem EZUS. Beata Kopczyńska.
4: Ulga cieszy się dużym zainteresowaniem firm. Od początku jej funkcjonowania do ZUS wpłynęło ponad 3 280 000 wniosków, a wartość zwolnień z opłacania składek przekroczyła 4 200 000 zł.
0: Do tej pory ZUS rozpatrzył prawie 100% wniosków.
1: Prawda Antyradia.
0: Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu niemal do Czadce. To odcinek popularnej drogi na południe Europy, do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana. Osobówki będą kierowane na drogę lokalną, ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie. 6:02 to była Prawda Antyradia. Dzisiaj więcej słońca niż deszczu, ale to nie znaczy, że nie pada. Na północnym wschodzie parasole mogą się przydać. W ciągu dnia opady możliwe też w centrum i na południu. Na termometrach od 11 stopni w Łodzi do 17 w Trójmieście, maksymalnie będzie 25.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Tlenek węgla zabija też latem. Wiele osób kojarzy zatrucie czadem z sezonem grzewczym, ale nic bardziej mylnego. Cichy zabójca zbiera swoje krwawe żniwo także w upały. W ostatnim czasie małopolscy strażacy wyjeżdżali do zatruć czadem kilkadziesiąt razy.
2: Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
3: Mamy pewien paradoks. Wielkie upały w mieście i co dziwne, dochodzi do bardzo wielu sytuacji, w których znów daje o sobie znać tlenek węgla. Jak to jest z tym tlenkiem węgla? Bo można odnieść wrażenie, że no to taki temat bardzo zimowy, a lato, zatrucia czadem, no coś tu nie gra.
2: Właśnie teraz, gdzie mamy bardzo wysoką temperaturę, również mamy zwiększoną liczbę interwencji straży pożarnej do czadu, czyli do tlenku węgla. W czasie tych upałów temperatura na zewnątrz budynków jest bardzo wysoka, wyższa niż wewnątrz w budynku i w takich warunkach zanikają siły wyporu i prowadzi to do osłabienia ciągu kominowego. To jest główny powód, dlaczego straż pożarna interweniuje i dlaczego otrzymujemy zgłoszenia. Więc wyobraźmy sobie, że jeżeli podgrzewamy wodę różnymi tutaj ogrzewaczami, to nic na zewnątrz nie wychodzi, tylko zostaje w tych mieszkaniach. Jeżeli nie mamy czujki tlenku węgla, to nie jesteśmy w stanie wykryć tego zagrożenia, bo ja przypomnę, że czad jest bezbarwny, bezwonny, pozbawiony smaku, zapachu, czyli zmysły człowieka go nie zobaczą, nie dotkną, nie poczują. Jedynym urządzeniem to jest zamontowanie czujnika tlenku węgla, żeby nas poinformował i w 90% przypadków właśnie w ostatnich dniach, gdzie my wyjeżdżamy, to ten czujnik zaalarmował mieszkańców.
3: Czy możemy podać jakieś statystyki, na przykład, nie wiem, z ostatniego tygodnia albo z ostatniego miesiąca, ile takich interwencji związanych z właśnie tlenkiem węgla Państwo odnotowali w swoich dokumentach?
2: W niedzielę mieliśmy ponad 100 interwencji, 6 osób trafiło do szpitala, zostało podtrutych, na szczęście w stanie przytomnym trafiły do szpitala. Wczoraj mieliśmy już ponad 80 takich wyjazdów w całym województwie małopolskim. Najwięcej w Krakowie, w powiecie krakowskim w obu tych dniach. Na szczęście też nie mamy ofiar śmiertelnych, ale to jest tlenek węgla. Nie możemy tego bagatelizować, bo kilka minut za długo w pomieszczeniu, gdzie ten śmiertelny gaz się ulatnia, to grozi po prostu śmiercią.
3: I za każdym razem pomogła czujka, tak jak pan powiedział.
2: Tak, w 90% przypadków naszych interwencji już mamy to sprawdzone, że ten czujnik tlenku węgla zaalarmował mieszkańców, powiadomił. Mieszkańcy mają te czujki, wiedzą jak zareagować, wiedzą, że trzeba wezwać służby na miejsce. Jaki numer telefonu? Ja przypomnę 112 lub 998. Natomiast pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jeżeli czujnik da nam znać o tym gazie śmiertelnym, to powinniśmy otworzyć wszystkie okna, przewietrzyć mieszkanie, no i wyjść na zewnątrz po prostu.
3: Jak długo trwa takie wietrzenie, kiedy no, może nasze mieszkanie stać się na powrót bezpieczne?
2: No jest kilka takich bardzo kluczowych elementów, teraz przynajmniej i też przez cały rok. Przede wszystkim nie możemy zasłaniać kratek wentylacyjnych. Nie możemy zamykać szczelnie okien. Jeżeli mamy klimatyzację w mieszkaniu, to też, żeby ta klimatyzacja nie działała cały czas. Żebyśmy przestali, wyłączyli ją na chwilę i przewietrzyli mieszkanie kilka razy dziennie, żeby to świeże powietrze weszło do mieszkania, do domu, tam gdzie mieszkamy. I to są takie główne nasze zalecenia na ten czas letni. Natomiast pamiętajmy, że tlenek węgla nie występuje tylko zimą. To jest bardzo złudne, bo jak pokazują nasze wyjazdy, właśnie teraz mamy najwięcej interwencji. Na szczęście jeszcze nie mamy ofiar śmiertelnych, bo zimą takie ofiary śmiertelne były. Teraz jej nie mamy, ale osoby trafiają do szpitala.
3: Czy są grupy osób szczególnie narażone? Nie wiem, to są dzieci, seniorzy, czy tlenek węgla zwany czadem zabija wszystkich równo albo podtruwa wszystkich równo?
2: Tutaj nie ma osób szczególnie wyróżnionych. Tlenek węgla zabija wszystkich równo, łącznie ze zwierzętami. Także każdy, kto przybywa w pomieszczeniu, gdzie mamy czad, to jest potencjalnie zagrożony. Dlatego nie ma tutaj osób szczególnie wyróżnionych. Każdy od młodego poprzez osoby dorosłe, muszą znać podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale przede wszystkim, jeżeli jeszcze Państwo nie macie i nie posiadacie czujnika tlenku węgla, jest to idealny moment, żeby wybrać się do najbliższego sklepu budowlanego, zakupić taki czujnik. Ja rekomenduję i Straż Pożarna rekomenduje czujniki, które mają polską normę 50-291 oraz znak budowlany B. Jest to duża literka B na opakowaniu czy na czujniku i ta druga norma 50-291 też proszę sobie sprawdzić, jeżeli taki czujnik będzie miał te dwie normy, należy taki czujnik zakupić, to jest koszt około 100 zł.
3: Bo rozumiem, że te normy, o których Pan mówi, to jest coś w rodzaju atestu i takiej gwarancji, że ta czujka będzie działała sprawnie, a nie no, jakieś chińskie urządzenie kupione za grosze w azjatyckim portalu, które no może, a nie musi zadziałać prawidłowo.
2: Tak, to jest ta czujka, to jest sprawdzona, przebadana na różne sposoby. W odpowiednim stężeniu tlenku węgla daje nam znać, czy czerwoną diodą, czy odpowiednim dźwiękiem. Dlatego tylko takie czujki należy zakupować. Nie wolno kupić, nie należy kupić czujek niesprawdzonych, bez norm, z różnych portali. Nie oszczędzajmy na zdrowiu. Jeżeli kupimy czujkę, która jest 20-30 zł tańsza, może okazać się, że ona w odpowiednim czasie nie zadziała i po prostu nam nie uratuje tego życia, a to jest dla nas najważniejsze, więc kupujmy sprawdzone, atestowane czujki.
3: Taka czujka potrafi obudzić nawet nieboszczyka, wiem, bo doświadczyłem kiedyś włączenia się takiego właśnie alarmu, ale zgodnie z przepisami także deweloperzy będą mieli obowiązek montowania takich czujek. Późno, bo późno, ale jednak.
2: Bardzo dobrze, że się to wszystko zmieniło. Już jest obowiązek dla deweloperów, jest obowiązek dla lokali hotelowych, gastronomicznych. Dlatego już polski rynek budowlany się zmienia. Zaczynamy dbać o to bezpieczeństwo, bo te czujki powinny być obowiązkowe i są obowiązkowe. Ale dla Państwa, dla wszystkich, którzy mieszkają we własnych mieszkaniach, domach od 2030 roku, od 1 stycznia, taka czujka jest już obowiązkowa i to jest czujka tlenku węgla, a druga czujka to jest czujka dymu, więc musimy rozróżnić te dwie czujki, musimy mieć te dwie czujki i od 2030 roku jest to obowiązek, ale nie czekajmy, co będzie za 4 lata, tylko już dzisiaj możemy zadbać o to bezpieczeństwo, możemy podarować rodzinie na imieniny, na urodziny taki prezent, czy dziadką. Także to jest bardzo fajna rzecz, żeby nie zwlekać do 2030 roku, tylko już teraz zakupić i mieć w swoich mieszkaniach.
3: To pozostańmy jeszcze przez moment w temacie czujek. Czy są jakieś takie urządzenia z absolutnie wyższej półki, które na przykład w razie zagrożenia, w razie bardzo wysokiego stężenia tlenku węgla od razu powiadamiają służby ratunkowe, tak jak przycisk alarmowy w samochodach tych nowszych?
2: Jeszcze tak to nie funkcjonuje. Jeżeli zakupimy czujkę, to tylko my jesteśmy tak jakby ich użytkownikiem. Natomiast możemy już przy takich urządzeniach pomyśleć, czy na przykład nie połączy nam się z telefonem. I chociażby, czy jak nas nikogo nie będzie w domu, a tlenek węgla będzie się ulatniał, czy to od sąsiada, czy z innych różnych kondygnacji i przejdzie do naszego mieszkania, jak będziemy mieć połączone z modułem telefonicznym, to też mamy od razu sygnał na telefonie, że coś się dzieje. Ja sam osobiście mam czujnik dymu i czujnik czadu i one są połączone u mnie w telefonie, więc nawet jak mnie nie ma w mieszkaniu, a dojdzie do pożaru od kilka kondygnacji niżej u mnie w bloku mieszkalnym, to ja jestem w stanie poinformować na przykład Straż Pożarną, policję, pogotowie, że czujnik tlenku węgla czy czujnik dymu wykrył zagrożenie.
3: No właśnie, bo to zagrożenie niekoniecznie może pochodzić od naszego urządzenia grzewczego, od naszego Junkersa albo od tfu odpukać pożaru, ale właśnie od na przykład sąsiadów.
2: Tak, zgadza się. Czad jest gazem, który może nawet przenikać przez ściany, kratkami wentylacyjnymi, kominami, różnymi sposobami może przedostać się do naszego mieszkania. Dlatego tutaj nie patrzymy tylko na to, czym my ogrzewamy i myślimy, że jesteśmy bezpieczni. To jest bardzo złudne, tylko musimy też popatrzeć, w jakim otoczeniu żyjemy, w jakim otoczeniu mieszkamy i kto w jaki sposób może nam zagrozić, nawet nieświadomie. Dlatego mieszkając nawet w mieszkaniach, w blokach wielorodzinnych. Każdy mieszkaniec powinien taką czujkę mieć. A przykład jest bardzo prosty. Kilka lat temu w Poznaniu, gdzie doszło do zawalenia się kamienicy, gdzie zginęło tam dwóch strażaków, tam czujnik dymu na trzecim piętrze wzbudził się, bo w piwnicy doszło do samozapłonu, samozapalenia, czy do pożaru po prostu. I tam kobieta przez ten czujnik dymu, który miała i który ją obudził o godzinach późnych nocnych, poinformowała wszystkich sąsiadów. Ewakuowali się na zewnątrz, bo poczuli dym, zobaczyli, że coś jest bardzo poważnego, a za chwilę ten blok runął. Więc czujnik dymu, gdzie kobieta miała w mieszkaniach, możemy powiedzieć, że uratował wszystkich mieszkańców w bloku.
3: Czy jeżeli taka czujka czadu zawyje u nas, powinniśmy też powiadamiać oprócz służb ratunkowych także właśnie sąsiadów? No skoro ten tlenek węgla może przenikać czy przedostawać się przez kratki wentylacyjne, to no być może stanowimy też zagrożenie dla innych, a ktoś może nie mieć takiej czujki. Czy powinniśmy właśnie, czy sąsiadów z naszego pionu, czy być może w poziomie też z naszego korytarza, właśnie w jakiej orientacji, czy wertykalnie, czy horyzontalnie?
2: No jeżeli mówimy tutaj o budynkach wielorodzinnych, o blokach, no to powinniśmy powiadomić sąsiadów z naszej klatki schodowej, ale też w pionie, bo nie wiemy, gdzie potencjalnie ten tlenek węgla powstaje, czy to jest kilka pięter niżej, czy też wyżej, dlatego musimy poinformować sąsiadów, zaczekać na służby, otworzyć okna po prostu i służby przyjadą, sprawdzą. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy to mieli. To jest naprawdę koszt 100 zł, jeden taki czujnik, a daje wiele, uratuje życie, a jak statystyki mówią, to mieszkańcy już w Małopolsce mają takie czujniki. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze apele, nasze prelekcje na różnych spotkaniach, że to wszystko funkcjonuje prawidłowo. 90% przypadków w ostatnich dwóch dniach to jest właśnie wykryte przez czujnik tlenku węgla, gdzie mieszkańcy mieli w swoich mieszkaniach.
3: Czy bardziej niebezpiecznie jest, nie wiem, na 10 piętrze, czy na, nie wiem, trzecim albo drugim?
2: Jeżeli nie ma tego ciągu kominowego w całym pionie, jeżeli powstaje ten tlenek węgla na dole, on dojdzie do pewnego etapu i we wszystkich mieszkaniach on gdzieś tam się pojawi.
3: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Pasażerowie korzystający z dworca gdańskiego mają do dyspozycji nowe przejście pod torami. W korytarzu powstały murale obrazujące historię kolei. Celem remontu było jednak przede wszystkim przygotowanie Warszawy Gdańskiej do remontu na dworcu wschodnim.
4: Dzień dobry, proszę pana. Jak podoba się ten nowy tunel otwarty tutaj między nami, te murale?
5: Ja muszę panu powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Pierwszy raz tu jestem. Właśnie celowo zajrzałem. Fajnie.
6: Ja, proszę pana, no właśnie wysiadłem jak codziennie z pociągu swojego z Radomia i zobaczyłem tu otwarte. No więc musiałem od razu przyjść, nie bacząc na rozkład zajęć.
7: Bardzo piękny pomysł.
8: Właśnie wysiadłem dopiero z pociągu, więc dopiero co zobaczyłem, no wygląda imponująco, fajnie nawet.
4: To pan właśnie przyjechał, myśli pan, że ten tunel ułatwi poruszanie się po dworcu?
8: Ja tu codziennie wysiadam, więc zdecydowanie tak.
9: Częściowo, bo tam dalej jednak jest wąskie gardło w tunelu dojściu do Melfra, więc dochodzimy do tunelu, który i tak był i dalej jest wąski, więc...
4: Czyli problem jest rozwiązany tylko częściowo, pani zdaniem?
9: Ale część się rozwiąże, no więc krótszy odcinek będzie ciężki.
10: Marcin Mochocki, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych. Na pewno się nie będą gnieździć jak sardynki do tego pojedynczego przejścia podziemnego z metrem. Po to jest zbudowane, żeby tego punktu dostępowego do przejścia podziemnego do metra nie był jeden, tylko 3, 4 nawet, bo mamy windy dodatkowe. W związku z czym ta przepustowość tego przejścia podziemnego powinna być wystarczająca.

0: ziemnych oraz wykończeniu i zmianie wykończenia peronu dworcu.
1: Warszawa Gdańska jest przewidziana jako dworzec, który przejmie dużą część ruchu dalekobieżnego w czasie modernizacji, dalszej modernizacji warszawskiego węzła kolejowego. W tym przypadku przebudowy, kompleksowej przebudowy Warszawy Wschodniej, umowa na co warta ponad 3 miliardy złotych została podpisana dosłownie 2 tygodnie temu. Po to zmodernizowaliśmy Warszawę Gdańską, po to dobudowaliśmy to nowe, komfortowe przejście podziemne, połączone z metrem, dużo szersze niż obecnie istniejące przejścia. Po to są zadaszone wszystkie perony, żeby stacja była zdolna do przeniesienia tej większej liczby pasażerów, co nastąpi po zamknięciu dalekobieżnej części Warszawy Wschodniej w kolejnych miesiącach.
2: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
3: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.
4: Rosja ma się szykować na eskalację walk w Ukrainie. Kolejni żołnierze będą produkować drony. Zabrze przymierza się do wprowadzenia płatnego parkowania.
5: Prawda Antyradia.
4: 6.31. Joanna Obuchowska. Rosja zaostrzy wojnę z Ukrainą. Jak pisze agencja Reutera, powołując się na nieoficjalne informacje, Moskwa szykuje się do eskalacji działań już w najbliższych miesiącach. To dlatego, że Władimir Putin chce zająć cały Donbas. Prezydent Rosji ma też odrzucać sugestie swoich doradców, by zgodzić się na rozejm wzdłuż obecnej linii frontu.
5: Prawda Antyradia.
4: W kolejnych 10 jednostkach wojskowych powstaną laboratoria dronowe. MON rozszerza pilotażowy dotąd program, który prowadzi od kilku miesięcy, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
6: Chcemy to rozszerzyć na w sumie 20 jednostek wojskowych i dać tam komponenty, możliwości, drukarki 3D, technologie, opracowywać to razem z przemysłem, tak żeby żołnierze w swoich jednostkach wojskowych mogli de facto drukować tysiące dronów na potrzeby szkolenia i na potrzeby bojowe.
4: W ten sposób robią to już Ukraińcy, którzy niemal na linii frontu produkują tysiące takich bezzałogowców, które są pod strachem Rosjan.
5: Prawda Antyradia.
4: Trudna sytuacja finansowa Zabrza da po kieszeniach kierowcom. Lokalne władze chcą wprowadzić od grudnia strefę płatnego parkowania.
7: Na początek strefa płatnego parkowania w Zabrzu ma objąć ścisłe centrum miasta. Za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju kierowcy mają zapłacić 4 zł. Dla mieszkańców zaplanowano natomiast abonament roczny. Urząd Dylan Błażejowski.
8: Warto podkreślić, że celem jest także uporządkowanie zasad korzystania z miejsc parkingowych oraz poprawa dostępności miejsc postojowych z centrum miasta.
7: O ostatecznym wyglądzie strefy płatnego parkowania w Zabrzu zdecydują radni podczas poniedziałkowej sesji. Paulina Kozioł, Antyradio.
5: Prawda Antyradia.
4: Znamy już pierwszego półfinalistę mundialu. To Francja, która pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-0. O finał zagra ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Hiszpania-Belgia.
5: Prawda Antyradia.
4: Źrebak konia Przewalskiego urodził się w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Zoo ogłosiło konkurs na imię dla samczyka. Propozycje można zgłaszać do wtorku. Koń Przewalskiego jest najstarszą żyjącą rasą koni. 6.33. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura. Pełna kultura. Zapraszam. Na ekrany kin wkracza aktorska wersja disneyowskiego hitu Vaiana.

0: Piękniejszą jest z gwiazd.
1: Historię pewnie większość już zna. Młoda córka wodza, której nie wolno wypływać w głąb oceanu, oczywiście to robi i po wielu przygodach ratuje świat. No i jest sporo piosenek, które wpadają w ucho. Wśród kinowych premier jest też propozycja dla starszych widzów. Na ekrany trafia horror Martwe zło, ogień. A film jest o kobiecie, która po stracie męża jedzie do teściów. Spotkanie rodzinne zamienia się w zgromadzenie z piekła rodem. Dosłownie. Dzisiaj więcej słońca niż deszczu, ale to nie znaczy, że nie pada. Na północnym wschodzie parasole mogą się przydać już teraz, a w ciągu dnia opady możliwe też w centrum i na południu. Na termometrach od 11 stopni w Łodzi do 17 w Trójmieście, maksymalnie będzie 25 na zachodzie.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.
3: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13:00.
3: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
6: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
7: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
8: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Skitim. Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Skitim. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Skitim lub kup online.
14: Skitim!
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Były prezes NIK z zarzutami. W parlamencie będzie debata o zmianach klimatu. Rusz się tanecznie w Parku Śląskim, zatańczą swinga.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma, Joanna Obuchowska. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian B. został oskarżony o nakłanianie do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Prokuratura w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu oraz dwóm innym urzędnikom. Sprawa dotyczy nakłaniania funkcjonariuszy KAS do ujawnienia informacji objętych tajemnicą skarbową osobie nieuprawnionej. Były szef NIK-u nie przyznaje się do winy.
1: Prawda Antyradia.
0: Szpital w Wągrowcu czeka na ustalenia służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o sprawę ciężarnej pacjentki, u której dopiero po przeniesieniu do innego szpitala wykryto ostre zapalenie wyrostka. Lekarze mieli zbagatelizować jej ból i prośby o dodatkowe badania. Śledczy prowadzą dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na utratę życia lub zdrowia.
1: Prawda Antyradia.
0: Marszałek Sejmu odpowiedział na apel prawie 90 naukowców i poparł zorganizowanie debaty klimatycznej w parlamencie. Eksperci przedstawią posłom rozwiązania chroniące obywateli przed skutkami zmiany klimatu. Data i zakres dyskusji jeszcze nie są ustalone. Profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego.
2: Troska o przyrodę, troska o bioróżnorodność to jest nasze bezpieczeństwo. Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, chce zmian, chce, aby rząd, abyśmy wszyscy, w cudzysłowie, wzięli się do roboty i zaczęli się troszczyć o nasze lasy, o nasze rzeki, o nasze mokradła, o zieleń w naszych miastach, no bo ona ma się coraz gorzej.
0: Z naukowcami o adaptacji do zmian klimatu chce rozmawiać także ministra klimatu i środowiska. W przyszłym tygodniu zaprosiła ich na spotkanie.
1: Prawda Antyradia.
0: W Parku Śląskim nauczysz się tańczyć swinga. Ruszają letnie potańcówki. Pierwsza będzie w niedzielny wieczór. Rozpocznie się od lekcji z instruktorem. Jarek Rupiewicz ze szkoły tańca Swing City.
3: Swing bazuje na naturalnym ruchu ciała, więc lubimy mówić na zajęciach, że jeżeli umiemy chodzić, to tak naprawdę umiemy tańczyć i wystarczy poruszać się w jakimś takim naturalnym dla siebie rytmie, przestawiać kroczki, chodzić i to już będzie na pewno w jakiś sposób połączone z muzyką swingową.
0: Z głośników poleci na przykład Elvis Presley, a kolejne potańcówki w sierpniu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Termometry pokazują teraz 10 stopni w Warszawie, 11 w Łodzi, 13 w Krakowie i Katowicach i 17 w Gdańsku. Maksymalnie będzie od 18 w Olsztynie do 25 we Wrocławiu. Na zachodzie sporo słońca, w centrum i na wschodzie może dzisiaj padać, możliwe też burze.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Ale pięknie zaśpiewał.
1: A nie, ten mikrofon ci włączyłem, teraz już jesteśmy.
0: Słyszą mnie państwo? Mrygnij, jeżeli mnie słyszysz. 10 minut po godzinie 7. Ja przepraszam, że może byłem mało skoncentrowany, ale odpaliłem Twitterka, no bo to jest pierwsze moje źródło informacji po nocy. Bo w nocy się dużo wydarzyło i dla mnie noc zaczęła się bardzo wcześnie, bo ja już 21.30 padłem na buzie.
1: To nie widziałeś meczu?
0: Nie widziałem meczu, mimo że był o tak zwanej ludzkiej dla nas porze w tej strefie europejskiej. Wiem, że Maroko przegrało.
1: To poczekaj, to ja ci mogę streścić ten mecz, bo to wyglądało mniej więcej tak.
0: Poproszę.
2: Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mbembe.
3: Mbembe.
2: On jest, to jest piłkarz dla mnie w tej chwili wszechświatów.
1: No piękną brameczkę Mbappé wczoraj strzelił.
0: No panie, w ogóle jest ten mundial, rzeczywiście te gwiazdy prawdziwe dają czadu. I, czy to Ronaldo, czy to tak, Messi, czy to Haaland.
1: Jak się patrzy na klasyfikację strzelców, to mamy same wielkie gwiazdy w czołówce, bo jest Messi, jest właśnie tak jak powiedziałeś, Mbappé na równi z nim, dalej jest Haaland z 7 bramkami, z 6 bramkami Harry Kane, czyli sami superstrzelcy.
0: No zobaczymy, jak sobie Kane poradzi. Dalej pamiętajcie, że był ofiarą klątwy szamana z Gany. Żeby nie było.
1: Może przypomnijmy to, bo nie pamiętam, jak to dokładnie było.
0: Ale na Twitterze, słuchajcie, Mbappé, ten pan z Mbappé mi się wyświetla, co drugi post jest on.
1: Mbembe,
0: a co drugi post, słuchajcie, Daniel Martyniuk. Znowu coś w trakcie nocy się wydarzyło w jego życiu, bo on takie gniewne wrzuca posty albo rolki. 12 minut po godzinie 7, stąd ci teraz dzisiaj premiera nowej płyty Foreign Tongues i z tej płyty właśnie gramy ten utwór.
1: A powiem ci więcej. My te płyty dzisiaj będziemy mieli do rozdania i to na winylu.
0: O panie.
1: Więc mamy tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Dzisiaj premiera nowych Stonesów. Dzisiaj ktoś z was wygra ją na winylu.
0: Nawiązując do tego, co się działo u nas w audycji wczoraj, pozdrawiają was Reksio Makłowicz i
1: Bartek Synowiec.

0: Tytuł tej piosenki Hit That brzmi prawie jak Hitster. Nowy program Polsatu.
1: Tak, słuchajcie, nie ma co gadać. Będziemy się widywać w telewizji. Będziemy zgadywać różne piosenki, umieszczać je na osi czasu. W ogóle fajna historia, ale nie ma co. Nie będę tutaj nic spoilerował. Za to znalazłem ciekawy fragment z wiadomości w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Barku. Tego nie słyszałeś. Ja puszczę wam ten fragment. USA jest krajem pięknym, wielkim, bogatym, no ale też ma pewne...
0: lekceważącym resztę świata czasami.
1: Tak, no ale ma tą drugą stronę, prawda? Więc posłuchajcie, co ta pani w wiadomościach a propos mundialu powiedziała. Ja to potem postaram się wam na polski wytłumaczyć.
2: So Balogun was hit with a red card during last Wednesday's game between the U.S. and Bosnia and Herzegovina. So apparently, since these are two little countries, smaller countries, I should say, you have the U.S. team battling it out between these two smaller countries. Okay, now according to the...
1: Okay. Dochodzi o to, że pani powiedziała, że Stany Zjednoczone... są drużyną, która, wyobraźcie sobie, na boisku zagrała, te Stany Zjednoczone zagrały z dwoma krajami jednocześnie. Z Bośnią i z Hercegowiną. Jest to pierwszy taki przypadek w historii mundialu. Coś wspaniałego.
0: Wszystko zawdzięczamy FIFA, jak zwykle.
1: Oczywiście. A ja i tak ten wynik anuluję. Na tego z czerwoną to jeszcze beatyfikujemy. 21 minut po 7 będzie kalendarium w pół do. Panie Bartku...
3: Desperanos, Vantiradio.

0: Hi, we're Guano Apes.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
0: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy Rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Dwanaście osób zginęło w pożarze lasu w Hiszpanii. Jest zapewnienie Pentagonu, wróci rotacja amerykańskich żołnierzy. Policyjny Mustang zaliczył dzwon.
0: Prawda Antyradia.
11: 7:31. Joanna Obuchowska. 12 osób zginęło w pożarze lasu, który wybuchł w pobliżu Almerii w Andaluzji na południu Hiszpanii. Część ofiar została odnaleziona w swoich samochodach. Z powodu dużego zagrożenia mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani. 50 osób przebywa w miejscowym ośrodku kultury. Kilka lokalnych dróg zostało zamkniętych.
0: Prawda Antyradia.
11: Żołnierze będą. Podczas spotkania z polską delegacją szef Pentagonu zapewnił, że amerykańscy żołnierze, których rotacja w maju została wstrzymana, powrócą do Polski. Na tym nie koniec, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
12: Jest to informacja pewna. Ten kontyngent zostanie zrealizowany mniej więcej w ciągu 8 tygodni. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętem Wojska Polskiego 15 sierpnia. Po drugie, jesteśmy na tej ścieżce, jeżeli chodzi o budowę stałych baz amerykańskich w naszym kraju.
11: Podczas szczytu NATO Polska zawarła też nowe kontrakty zbrojeniowe, między innymi na serwisowanie amerykańskich pocisków rakietowych Patriot.
0: Prawda Antyradia.
11: Zabawa na basenie po zmroku. 18 lipca odbędzie się impreza na katowickim basenie Brynów.
13: Imprezowicze będą mogli wziąć udział w aquazumbie, waterpolo i wyścigach na zjeżdżalni, a także skorzystać z tematycznych seansów saunowych. Kaw Wojciech Grabarczyk.
14: To wydarzenie skierowane jest do osób dorosłych, które chcą spędzić sobotni wieczór w trochę inny sposób niż zwykle. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletów.
13: Nocna impreza na basenie Brynów rozpocznie się o 22 i potrwa 4 godziny. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
11: Najsłynniejszy radiowóz w Polsce pojeździł 4 miesiące. Ford Mustang, skonfiskowany wcześniej pijanemu kierowcy, został rozbity. Na sygnale wyprzedzał jadącego przed nim Volkswagena. Kobieta kierująca osobówką nie zauważyła radiowozu i próbowała skręcić w lewo. W efekcie Volkswagen wjechał do rowu, a policyjny Mustang uderzył w ogrodzenie. Na ten moment nie wiadomo, czy radiowóz będzie nadawał się do naprawy, a pani z Volkswagena dostała 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych. 7:33. To była Prawda Antyradia. Termometry pokazują 11 stopni w Łodzi, 13 w Krakowie i Katowicach i 17 w Gdańsku. Maksymalnie będzie od 18 w Olsztynie do 25 we Wrocławiu. Na zachodzie sporo słońca, w centrum i na wschodzie może dzisiaj padać. Możliwe są też burze.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.

0: Za 18:08.
1: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Tak, wchodzę cały na biało. I
0: tanecznym
2: moi drodzy,
0: krokiem
2: zanurzam się w daty. Czacza zatańczą Bartek Synowiec i Piotr Kędzierski. Przenosimy się do XVII wieku. 1649 rok. Powstanie Chmielnickiego. Moi drodzy milusińscy, rozpoczęła się słynna obrona z Baraża przed wojskami kozacko-tatarskimi. W 1800... Historię byś się poczytał, ogniem i mieczem byś poczytał. 1865 rok we Wrocławiu założono jeden z najbardziej znanych polskich, w sensie to wtedy nie był polski, ale potem już
0: czyli
2: był
0: Breslau.
2: Polski, ogród zoologiczny, tak, państwo gusfińscy. Wygląda on w ogóle fantastycznie. Wyobraźcie sobie, że moja koleżanka z klasy pracowała w tym ogrodzie. Koleżanka z klasy z liceum, którą spotkałem po latach i ona mówi, ja pracuję we wrocławskim zoo.
0: Jakbyście chcieli pewnie tam w lipcu się wybrać, to będziecie stali w długiej kolejce do wejścia.
2: Tak, ale jest warto. Jest warto, jest super. Pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy ogród zoologiczny. W 1940 roku, moi drodzy, niemieckie Luftwaffe zaczęło masowo atakować Londyn i to wydarzenie uważa się za początek legendarnej bitwy o Anglię, o której mamy kilka filmów, w której to nasi piloci odegrali bardzo istotną rolę. Lecimy dalej. W 1969 roku... Jeszcze raz, Piotr. W 1969 roku...
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz, dobrze.
0: Dobra.
2: W 1969 roku po raz pierwszy na planie spotkał się pan Stanisław Tym z Maklakiewiczem i Himmelsbachem i popłynęli w rejs. Posłuchajcie.
3: Pierwsze pytanie. Czy pan mnie słyszy?
4: Ja?
3: Tak, pan.
4: Słyszę.
2: Dokładnie tak. Marek Piwowski z załogą weszli na statek. Pierwszy klaps na planie filmu Rejs. W 1860... Co się dzisiaj ze mną
0: jeszcze
2: dzieje?
0: Raz.
2: Dobra. W 1856 roku na świat przyszedł i obchodziłby dzisiaj urodziny Nikola Tesla. Legendarny inżynier, wynalazca setek urządzeń, który no troszeczkę został przez historię niesprawiedliwie potraktowany.
0: Tak, Nikola Tesla to jeden z tych, a właściwie ten człowiek, bez którego nas by nie było, bo to jest wynalazca radia, opatentował, to znaczy wymyślił ten schemat w 1897, tak. No i później pośmiertnie, po wielu latach przyznano jednak patent na radio Nikoli Tesli i 10 lipca, czyli właśnie dzisiaj obchodzony jest na cześć jego urodzin Dzień Nikoli Tesli w ogóle.
2: Elon Musk lubi to. Za kwadrans godzina 8.

0: Już konkurs? Już
1: tak,
0: konkurs?
1: Tak, tak, tak.
0: Już teraz?
1: Deep Purple na antenie Antyradia. Tydzień temu wyszła ich nowa płyta, a dzisiaj...
0: Dzisiaj premiera Stonesów. Tak, Foreign jest. Tanks. Bartek mówi, że ta okładka jest co najmniej kontrowersyjna. Mówi wpisz. Więc ja wpisuję i rzeczywiście... rzeczywiście zrobiłem tak. Nie, jest ciekawa.
1: Jest brzydka.
0: Tak jak o chłopaku się mówi, jest taki sympatyczny.
1: Można straszyć innych tą
0: okładką. Ale wiesz co, bo Bartek mówi, że teraz konkurs. Nie, poczekajmy, bo ósma jest taka przełomowa, bo już dzieciaki odwiezione do szkoły i można, proszę ja ciebie, na spokojnie do nas napisać. A możecie do nas napisać na desperanos@antyradio.pl bądź do nas zadzwonić 321-321-600 z tym, że jak dzwonicie do nas, to potem weźcie głęboki wdech i odczekajcie i podajcie swój numer telefonu, żebyśmy mogli z wami się skontaktować. Dobrze, Bartku?
1: Okej.
0: Okay. To rozdamy po ósmej.
1: Tak jest i mamy dla was nowych Stonesów na winylu, więc ta okładka będzie duża, widniała na półce, będzie można
0: straszyć.
1: Naprawdę. Tak jest, dokładnie.
0: Słuchajcie, jeszcze nad konkursem popracujemy, bo mamy jeden wymyślony, ale ja chciałbym, żeby jednak on był trudny. No bo to premiera, no we wtorek będzie łatwy konkurs płytowy.
1: Dobrze, szczegóły po ósmej.
0: Bardzo trudny.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
5: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
6: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedasz, to w euro.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Dariusz Szwakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
19: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Counting Crows. Lux Torpeda. The Cardigans.

0: Szef NBP zapowiada cięcie stóp procentowych w tym roku. Jest pomysł na 17 województwo stołeczne. Więcej zieleni pojawi się w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:02, Joanna Obuchowska. Adam Glapiński nie wyklucza kolejnego w tym roku cięcia stóp procentowych. Prezes NBP mówi, że może się tak stać, o ile nie zmienią się parametry. I nie wyklucza, że wniosek o zmniejszenie stóp sam zgłosi na pierwszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej po wakacjach. Na zakończonym ostatnim posiedzeniu Rada stóp nie zmieniała. W tym roku obcięła je tylko raz, na początku marca.
1: Prawda Antyradia.
0: Warszawa wraz z Obwarzankiem oddzielnym województwem. To propozycja Instytutu Sobieskiego. Podział Mazowsza na województwo stołeczne i resztę umożliwiłby rozwój zarówno stolicy, jak i pozostających w jej cieniu dużych mazowieckich miast. Autor raportu dr Łukasz Zaborowski.
2: Inne regiony, które dotychczas współtworzyły województwo mazowieckie, to jest inny świat. I lepiej, żeby się rządziły same, nie przeszkadzały Warszawie, a z drugiej strony, żeby Warszawa nie nakrywała tych regionów jakby swoją potęgą, przy której one po prostu, można powiedzieć, nie istnieją, są tylko peryferia.
0: Obecne województwo mazowieckie to 36 tysięcy kilometrów kwadratowych, co czyni je największym stołecznym obszarem administracyjnym w Europie.
1: Prawda Antyradia.
0: Więcej ekomiejsc w Katowicach. Miasto szykuje się do realizacji kolejnych projektów z zielonego budżetu.
3: Mowa konkretnie o trzech zielonych projektach. Urząd Michał Mendala.
4: Zielona Gliwicka to taki projekt, który zakłada nowe nasadzenia drzew, krzewów, ale też i usadowienie mebli miejskich. Łącznie nowe rośliny zajmą powierzchnię ponad 800 metrów kwadratowych. Jeżeli chodzi o zadanie dotyczące altany szachowej przy Bibliotece Śląskiej, to wzbogacenie tej przestrzeni. Trzecie zadanie to mini-ogród sensoryczny na placu Miarki. Pojawią się rośliny wieloletnie oraz donice z ziołami i roślinami jadalnymi. Zostaną zamontowane krzesła obrotowe, bujana ławka.
3: Prace, na które popłynie ponad 200 tysięcy złotych, mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Do Włoch idzie trzecia fala upałów z temperaturami do 45 stopni. Zacznie się w weekend i potrwa według synoptyków do 20 lipca. Najgoręcej będzie na południu. Warszawa przynajmniej na razie wyrasta na stolicę chłodu. Termometry pokazują 10 stopni, a najcieplej jest teraz w Gdańsku 18. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, najbardziej na zachodzie. Tam termometry pokażą 25 stopni i tam będzie też najwięcej słońca.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: To jest nowy Marilyn Manson, Exit Wound.
1: Aż ta kula przeleciała przeze mnie na wylot. Kula rock'n'rolla. Dobra, mamy dla was konkurs, mamy dla was płytę premierową, piękną.
0: Kula daje fula. Rock'n'rollowa kula daje fula.
1: Tego artystę. Dobra, państwo też, mam nadzieję. Słuchajcie, zrobimy konkurs, mamy dla was płytę premierową.
0: Bo czarną dzisiaj, płytę, taką dużą, winylową.
1: Bo dzisiaj Foreign Tongues pojawiają
0: What?
1: Się... Foreign...
0: Was?
1: Warum? Płyta Foreign Tongues z repertuaru Rolling Stonesów. 158 album tego zespołu. I teraz mamy dla was zadanie konkursowe, które będzie zadaniem konkursowym stricte telefonicznym. I uwaga!
0: 321-321-600 to numer do nas.
1: Tak. I teraz ja wytłumaczę zasady konkursu. Otóż Stonesi, nie wiedząc czemu, postanawiają rozszerzyć skład o polskiego muzyka. Mick Jagger po prostu uważa, że my jesteśmy muzykalnym narodem i bierzemy artystę, perkusistę, basistę, gitarzystę, klawiszowca z Polski.
0: Takie historie już bywały.
1: Kogo powinny wziąć te Stonesy, tak? Mhm. Co to za artysta? A wy musicie odpowiedź, nie dość, że kreatywnie, to jeszcze przedstawić nam w obcym języku. Bo płyta nosi tytuł Foreign Tongues.
0: A to oznacza?
1: Języki obce. 321-321-600. To jest świeżynka, moi drodzy. Świeżynka. Jak dzisiaj wygracie, to w poniedziałek odpakujecie. Bo
0: proszę,
1: ona do was zostanie wysłana.
0: Czyli w obcym języku należy nam przedstawić polskiego muzyka, który powinien dołączyć do Stonesów.
1: Warum? Why?
0: Uzasadnienie właśnie.
1: Języków
0: explanation.
1: Kid Rock teraz, All Summer Long.
0: 321-321-600.
1: Donald Trump zaciera ręce. 13 minut po 8.

0: Chciałem powiedzieć, że Bartku, przepraszam, że ci przerwę. Emocje we mnie buzują. Emocje, bo ja tutaj z figurem robimy różne rzeczy. Wiecie, jaki figur jest? No po prostu też jest osobą, która czasami coś palnie, wzbudza to kontrowersje, a my bezdzietni kawalerowie narobiliśmy sobie kłopotu. Ja powiedziałem, że dzieci odwozicie teraz do szkoły, że konkurs robimy po 8:00. No i się zaczęło. Na naszą linię
1: 321-321-600.
0: Spokojnie, potrzymaj pana chwilę. 321-321-600. No, dostaliśmy masę kalumnii. Posłuchajmy.
1: Hej, Antyradio, wakacje są. Do której wy szkoły dzieci odwozicie? Pozdrowienia, Przemek z Warszawy.
0: No, Przemek.
2: Następny.
3: Panowie, dzieci mają wakacje, nie wstają i nie są odwożone na 8:00 do szkoły w tej chwili.
4: No. Lecimy dalej?
0: Tak.
5: Hej, wariaty, mam dla was wiadomość. Są wakacje.
0: Tutaj z panem mogę się zgodzić z tymi wariatami. Dalej.
6: Są wakacje. Po 8:00 i tak dzieci są w domu. One już nie chodzą do szkoły. Jest wolne. Był taki kabaret śpiewał. Wakacje.
0: No i co? Kabaret to ktoś jeszcze?
4: To na razie tyle.
0: Ta skrzynka pękła. Ja przepraszam.
4: Dalej to już mamy odpowiedzi w obcych językach.
0: Przepraszam, że państwo z dziećmi się mszczą na nas, na dwóch kawalerach. No co, a ja może chodziłem dłużej do szkoły. Może u mnie po prostu była potrzeba chodzenia w wakacje do szkoły, bo wyniki nie były te. No
4: moglibyśmy założyć kawalera konspiracji.
0: Słuchajcie, no czasami takie rzeczy się zdarzają. Jesteście kochani, dziękuję. Dzisiaj nikomu już na mojej drodze życia piątkowej nie powiem, że odwozi dziecko do szkoły.
4: A teraz widzicie też, jak kędzior jest zapracowany. On po prostu nie wie, co to są wakacje.
0: Tak, wracamy zaraz do konkursu, o którym wam przypomnimy. Płyta Foreign Tongues dla was poleci Royal Blood teraz.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gdyby energia miała twarz, wyglądałaby właśnie tak. Gdyby rok miał akt urodzenia, jego podpis widniałby na pierwszej stronie. Czas próbuje go dogonić, ale od kilku dekad przegrywa ten wyścig. Mick Jagger w tym tygodniu w Antyradiu.
5: Czy mógłbyś określić Stansów jednym słowem?
6: Mili i utalentowani kolesie.
3: Posłuchaj wyjątkowego wywiadu z żywą legendą rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Do nas pracowników AGD napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD Samsung.pl.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
14: Paulina Sygut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
18: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
16: Na MediaExpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na MediaExpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na MediaExpert.pl.
19: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
20: Citroen.
12: 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: Genesis. Editors. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ministerstwo rozmawiało z lekarzami o zmianach w systemie. Wakacje można zrobić też od składek. Nocna impreza basenowa szykuje się w Katowicach.
0: Prawda Antyradia.
1: 8.32. Joanna Obuchowska. Konkretów niewiele, ale jest klimat do dalszej współpracy. Tak samorząd lekarski podsumowuje spotkanie z minister zdrowia. Rozmawiano o założeniach zmian w systemie ochrony zdrowia. To m.in. górne limity stawek za godzinę pracy lekarzy. Medyk ma być zatrudniony co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu, a dodatkowa praca w innych placówkach będzie wymagać zgody pracodawcy.
0: Prawda Antyradia.
1: 8 mężczyzn zostało oskarżonych o udział w spisku dotyczącym udaremnionego ataku na galę mieszanych sztuk walki, która odbyła się w czerwcu przy Białym Domu, a właściwie w dwóch spiskach. Jednym mającym na celu udzielenie wsparcia materialnego terrorystom oraz drugim, którego celem było dokonanie zabójstwa na terenie należącym do rządu federalnego USA oraz zamordowanie przedstawiciela władz. Z aktu oskarżenia wynika, że przygotowania do zamachu zaczęły się już w maju.
0: Prawda Antyradia.
1: Przerwa od szkoły, pracy, a może od składek? ZUS przypomina o wakacjach składkowych i udostępnia przedsiębiorcom nowy formularz do wypełnienia.
2: Z wakacji składkowych mogą skorzystać głównie mikroprzedsiębiorcy. ZUS, Beata Kopczyńska.
3: Wakacje składkowe pozwalają przedsiębiorcom obniżyć koszty prowadzenia działalności. W miesiącu objętym ulgą nie opłacają oni za siebie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, jak również opłacają składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
2: Do tej pory do ZUS-u wpłynęło ponad 3 miliony wniosków o wakacje składkowe, a wartość zwolnień przekroczyła 4 miliardy 200 milionów złotych. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Nocne party na basenie. Pływalnia w katowickim Brynowie organizuje 18 lipca noc z muzyką, relaksem i różnymi atrakcjami. KAW Wojciech Grabarczyk.
4: Na uczestników czeka wiele atrakcji. Zaplanowaliśmy aquazumbę, seanse saunowe z poczęstunkiem, rozgrywki water polo, będą konkursy z nagrodami, będą wyścigi na zjeżdżalni.
1: Nocna impreza jest tylko dla dorosłych. Zacznie się o 22 i potrwa do 2 w nocy. Chłodno, na wschodzie szczególnie. W takiej Warszawie termometry pokazują niewiele ponad 10 stopni. Najcieplej jest teraz w Gdańsku, 18. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, najbardziej na zachodzie. Tam termometry pokażą 25 stopni i tam też będzie najwięcej słońca.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.

0: It's a syn owiec and kędzierski w antyradiu.
1: Yes. Radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do robu.
0: Okej, dzięki za info.
1: To informacje, proszę Państwa, z okolic Radomia. Tak pani rzeczniczka opisała historię z Mustangiem w roli głównej, z policyjnym Mustangiem w roli głównej, o którym my mówiliśmy, wyobraźcie sobie, jakiś czas temu.
0: Skąd policja ma Mustanga?
1: Ten Mustang został skonfiskowany. Jest nowe prawo, gdzie pijanym kierowcą konfiskuje się samochody i on właśnie trafił do policji w Radomiu. Długo nie posłużył, ale no, wzbudził sensację, no i niestety jego los tak się zakończył. Mam przed nosem zdjęcia, no chyba już ten Mustang policyjny przejdzie na zasłużoną emeryturę. Ale jestem ciekaw, jakie inne auta skonfiskowali policjanci, co się będzie działo. Jeżeli widzicie Mustang, no w okolicach Radomia już Mustanga na trasie nie zobaczycie. O szkole mówiliśmy, my oczywiście daliśmy tutaj popełniliśmy gafę z Bartkiem, a propos
0: ty
1: szkoły,
0: popełniłeś?
1: Ja popełniłem, dokładnie, dziękuję. To, widzisz, to jest takie zostawianie kumpli, nie? Ja wiem, tutaj
0: ten nastatek, że to nie,
1: ty mi z tej tratwy jeszcze spychasz do tych rekinów. Tak, ja popełniłem. Więc będziemy mówić o szkole. A propos matur, bo wynik matur jest dość dobry, bo 81% abiturientów przeszło ten egzamin pozytywnie, więc to jest dobra informacja. Jedna osoba dość taka charakterystyczna, niestety nie, o tym będziemy gadać. Będziemy gadać o konkursie, który trwa, czyli Foreign Tongues, dzisiaj premiera płyty Rolling Stonesów. I zrobiliśmy taki konkurs, żebyście w języku obcym telefonicznie 321-321-600 uzasadnili, jakiego Polaka powinni Stonesi przymuszeni przyjąć do zespołu.
0: Otóż
1: to. Przymuszeni.
0: Cały
1: dziękuję.
0: Czas czekamy Bartek na wasze telefony. Ja cały czas tak patrzę na zdjęcia tego rozbitego Mustanga, od którego zaczęliśmy rozmowę naszą przed chwilą. I tak sobie myślę, że premiera GTA 6 zapowiedziana jest na listopad.
1: GTA Radom
0: Wytrzymajcie
1: Vice.
0: Jeszcze trochę.

0: No, 9 minut do godziny 8, proszę państwa.
1: 8:51.
0: Tak też można, okay. Na upartego, lepiej brzmi do, ale zrobiliśmy konkurs, mamy dla was płytę Foreign Tongues Rolling Stones i zadanie było takie, kto z Polaków powinien do Stonesów dołączyć, gdyby mieli taką potrzebę, perkusista, gitarzysta, cymbalista, whatever. Moi drodzy, jako że płyta nazywa się Języki Obce, to waszą odpowiedź w konkursie kreatywnym chcieliśmy otrzymać w języku zagranicznym. Posłuchajmy.
2: Buongiorno, Don Kęcioro. Buongiorno, figlio di pecore. Mamma mia, Rolling Stones, Polacki. Per favor, Jan Borysewicz, un vero riff. Rigatoni, prego, della macaroni, bellissimo.
1: Nie znam włoskiego, ale tam chyba coś o Norbim było.
0: Grazie. Następny.
1: Już? To mamy chyba teraz w ogóle nie z tej planety. Znowu Norbi?
0: Albo Węgier. Dalej?
1: Dalej. To proszę pana, to będzie tak. O.
3: Yo, yo, yo, new member to the team is big.
1: Kurwa, bo
0: się urodzicie. Aż Orange, T-Mobile rozłączyło.
1: Jest dalszy ciąg.
3: Big cheat, you know, Makumba, Ska, Skiba, Polonia, Polska.
0: Skiba z Big Skiba ze Stonesami, rany boskie. Jeszcze Konio powinien ich zapowiadać. No dobrze.
1: To miało być kreatywnie, no to jest.
0: Mamy, jeszcze są inne języki. Jest czeski, jest japoński, jest chiński. To wszystko po godzinie 9.
1: Desperamos. A do tego będzie jeden pan mówiący po angielsku i pochodzący ze Stonesów, bo mamy oczywiście kolejną część rozmowy z Mickiem Jaggerem.
0: Tak, naszej koleżanki Sandry.
4: Desperanos w Antyradiu.
5: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
6: This is Brandon Flowers.
7: Hi everybody, this is Dexter.
8: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, zwrotomocni!
2: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.

0: Przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie. Po reklamie.
4: Antyradio.

0: służby weszły do nielegalnej fabryki papierosów. CPN może wrócić, paliwa znów drożeją. UOKiK przygląda się temu, jak banki sprawdzały zdolność kredytową.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9:00, Joanna Obuchowska. Rozbity gang handlujący papierosami. 5 osób trafiło do aresztu. To była wspólna akcja policji i KAS. W Mławie znajdowała się fabryka. Zabezpieczono tam 1 000 000 papierosów, ponad 1,5 tony tytoniu oraz przeszło 300 kg suszu tytoniowego. Gdyby zabezpieczony towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby przekroczyć 4 miliony złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu CPN w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo ceny ropy idą w górę. Na stacjach już widzimy 7 z przodu przy cenie oleju napędowego. To najdrożej od maja. Coraz bliżej 7 zł za litr jest też cena benzyny.
1: Prawda Antyradia.
0: Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów hipotecznych podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pracownicy UOKiK-u przeszukali siedziby BIK oraz 3 banków: ING Banku Śląskiego, mBanku oraz mBanku Hipotecznego. Urząd sprawdza, czy przekazywanie informacji o liczbie zapytań kredytowych jest niezbędne do oceny zdolności kredytowej. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
2: W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową, aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
0: Jeśli podejrzenia się potwierdzą, instytucjom finansowym grożą wysokie kary.
1: Prawda Antyradia.
0: Zielona Gliwicka, altana szachowa przy Bibliotece Śląskiej czy mini ogród sensoryczny na Placu Miarki to kolejne projekty, które zostaną zrealizowane w Katowicach w ramach zielonego budżetu. Miasto Michał Mendala.
3: Zakładany budżet na realizację tych 3 projektów wynosił 212 tysięcy złotych. Trwa analiza złożonych ofert. Od momentu podpisania umowy z wykonawcą ten będzie miał 4 miesiące na zakończenie wszystkich prac.
0: Wszystko powstanie do końca roku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na wschodzie zdecydowanie chłodno. Termometry pokazują tam od 12 do 15 stopni, za to na zachodzie przyjemnie ciepło, 20-21. Maksymalnie termometry pokażą od 16 w Lublinie do 25 w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu. Na zachodzie raczej słonecznie, a na wschodzie deszczowo.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. W końcu...

rano. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Jack White, 9 minut po godzinie 9. Nasza reporterka Sandra wyleciała.
1: Ambroży Popińska.
0: Sandra Ambroży Popińska, nasza połowa pary z głośników wieczornej naszej audycji w Antyradio, wyleciała, no nie wyleciała, ale gadała z Mickiem Jaggerem. I wyobraźcie sobie, tak się składa, że zapytała go o tytuł najnowszej płyty Rolling Stones. My dzisiaj wałkujemy to przez cały poranek, bo mamy dla was płytę w prezencie, za co doskonale wiecie, za co, bo nagrywacie się.
1: Czyli za to... kobyle caco.
0: Chciałem to powiedzieć, ale się ugryzłem. Dziękuję, że mnie wyręczyłeś. Kto z Polaków powinien dołączyć do Stonesów i dlaczego? Ze względu na tytuł płyty odpowiedzi przyjmujemy po angielsku. 321-321-600. Pani Sandro, panie Miku, poprosimy o rozmowę.
2: Słyszałeś już pewnie to pytanie wiele razy i jeszcze je usłyszysz nie raz, ale muszę o to zapytać. Skąd tytuł nowej płyty Foreign Tongues?
3: Zazwyczaj przeglądam teksty piosenek, by znaleźć w nich inspirację. Tym razem nie mogliśmy dojść do porozumienia. Zatrzymałem się na tekście do Rough and Twisted. Na końcu pojawia się zdanie Teach me all the foreign tongues. Naucz mnie wszystkich języków obcych i pomyślałem, że to jest to. Keith i Ronnie się zgodzili. Nie mówię, że to jest najlepsze możliwy tytuł. Po prostu na niego zgodzili się wszyscy członkowie zespołu.
2: Ja uważam, że bardzo dobry.
4: Very good title, in my opinion.
5: Foreign tongues po polsku to języki obce.
4: Języki obce.
6: Okay, say it again.
3: Powiedz to jeszcze raz.
4: Języki obce.
6: Języki obce.
2: Very good.
0: Bardzo ładnie. Dziękujemy, panie Miku. Słuchajcie, no dobrze. Wasze odpowiedzi zbieramy pod 321-321-600. Chris Cornell teraz. Porozmawiamy jeszcze o szkole. Dzisiaj zaliczyłem szkolną wtopę, sami wiecie, ale potem porozmawiamy o maturze. O tym niedługo.

0: No, this is such a difficult situation because this is Andrzej Duda, and he gonna play on cymbals. You know, he's great cymbal.
1: Thank you. Tutaj oczywiście nikomu nie dokuczamy, żeby nie było. 20 minut po godzinie 9. Hello?
2: To są troszkę taka wymyślona wersja słowackiego języka. To będzie Marek Raduli ze Budki Suflera kiedyś. To on tworzył takie dobre utwory, ładne, takie trochę poamerykańskie, a to trochę takie brytyjskie grane, takie rock'n'rollowe. To se tak myślałem, że Marek Raduli to taki instrumentalny dobryk jest polski, także to by jego wybrali. No.
1: Ja dziękuję. Bo Budka jest z Lublina, prawda? Ja dzisiaj tak będę w Lublinie. Jak spotkam pana Marka, to mu rzucę tę propozycję.
3: Jak na udawany czeskosłowacki, to wyszło całkiem
1: świetnie.
3: Nieźle.
1: A mamy jeszcze jakieś języki?
3: Mamy dużo, tylko nie w tej chwili przygotowane.
1: Aha, bo zaraz newsy, no tak, prawda, pędzi do nas wielkimi krokami. Third Eye Blind, Semi-Charmed Life. Teraz w Antyradio, wy zostajecie z nami. No i co, panie Bartku? Ja się zasłuchuję. Zamykam oczy i słucham. Tylko słucham.

0: sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w Twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof. To Wibisz.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o

0: grzybowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: na gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Alter Bridge.
10: Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wskaż.
9: Blues Brothers.

0: Play. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: W Ekwadorze rozbili gang powiązany z Polską. Przerwa w kursowaniu pociągów na Śląsku. Skarbówka robi za tajemniczego klienta. Sprawdzają paragony.
0: Prawda Antyradia.
1: 9.31. Joanna Obuchowska. W Ekwadorze zatrzymano 18 osób podejrzanych o działanie w gangu związanym z polską i albańską mafią, który przemycał narkotyki do Europy. Wśród zatrzymanych są Polak i Albańczyk. Podejrzani o kierowanie grupą.
0: Prawda Antyradia.
1: Pociągiem z Rudy Śląskiej Hebzia do Zabrza nie pojedziesz. Od poniedziałku będzie przerwa w kursowaniu składów spowodowana budową wiaduktu kolejowego nad przyszłą trasą NS w Rudzie Śląskiej.
2: Pociągi na linii Częstochowa-Katowice-Gliwice będą jeździć przez Bytom, a obsługa Zabrza, Rudy Śląskiej i Świętochłowic ma być realizowana autobusową komunikacją zastępczą. I to nie koniec zmian. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
3: Na czas trwania jazd objazdowych pociągi relacji Lubliniec, Chorzów-Batory, Chorzew-Siemkowice, Chorzów-Batory oraz Częstochowa-Chorzów-Batory, to linia biegnąca przez Pyrzowice-Lotnisko, zostaną skrócone do Bytomia. Linia Gliwice-Bytom zostanie całkowicie zawieszona.
2: Kolejowe utrudnienia potrwają do 30 lipca. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Tajemniczy klient z Krajowej Administracji Skarbowej. Skarbówka sprawdza, czy nad morzem sprzedawcy nie oszukują klientów albo fiskusa. Od stycznia do końca czerwca funkcjonariusze przeprowadzili w zachodniopomorskim ponad 1000 zakupów kontrolowanych. I w przeszło połowie były nieprawidłowości. Na przykład paragonu nie było wcale albo towar był źle nabity na kasę.
0: Prawda Antyradia.
1: Automatyzacja i sztuczna inteligencja są obecne w polskich firmach. Ponad 42% przedsiębiorstw deklaruje, że z nich korzysta.
4: Jednak tylko co dziesiąte wdrożyło je na szeroką skalę. Najczęściej automatyzacja i sztuczna inteligencja wspierają wybrane procesy. Tam, gdzie pozwalają one szybciej wykonywać zadania, usprawnić organizację pracy lub ograniczyć koszty.
1: Mówiła Dorota Zawadzka z GA Group Holding. Wdrożenie tych rozwiązań w najbliższym czasie deklaruje trochę ponad 1/5 firm. 35% nie korzysta z automatyzacji i nie planuje jej wdrożenia. Na wschodzie dzisiaj zdecydowanie chłodniej. Termometry pokazują tam od 12 do 15 stopni. Na zachodzie przyjemnie ciepło, 20-21. Maksymalnie pokażą dzisiaj od 16 stopni w Lublinie do 25 w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu. Na zachodzie raczej słonecznie, na wschodzie deszczowo.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Kędzierski i Bartek Synowiec. Hey!

0: Słuchajcie, laureat już dostał informację, że wygrał płytę Foreign Tongues.
1: To Kamil Stychów.
0: Kamil Stychów, pozdrawiam bardzo serdecznie. A my zajmiemy się tematem matur. Dzisiaj temat szkoły w ogóle jest dominujący w naszym show. Pan Józef Peruga, to jest pan, który no bardzo mocno został doświadczony przez życie. Urodził się w 1939 roku. Jego życiorys, no bardzo dużo traumatycznych wojennych doświadczeń. Był więźniem jako dzieciak niemieckiego obozu. No i potem podejmował się różnych prac po wojnie. Był ślusarzem, kierowcą autobusów, pracował przy produkcji dywanów. No nie miał czasu poświęcić na edukację. No i postanowił, że spełni swoje marzenie i zda maturę. Po raz trzeci podchodził do matury i niestety znowu nie udało się panu Józefowi osiągnąć wymarzonego celu. Zobaczymy, czy będzie próbował za rok. Byłem zadowolony z mojej pracy. Pisałem rozprawkę o lalce i Rejmoncie. Pan...
1: O której lalce? Bo teraz dwie kręcą.
0: O, to jest Dorocińskim.
1: A ja
0: obejrzę tą z Szuchartem. No ale słuchajcie, egzamin był z polskiego, niemieckiego i matematyki. Jak sam zdradził pan Józef, był w najlepiej, najbliżej sukcesu w przypadku tego ostatniego z matematyki. No nic, no pozostaje nam panu Józefowi kibicować.
1: Poza tak, tym, no, za rok kolejne podejście prawdopodobnie.
0: No słuchajcie, no jeszcze pan Józef jest z Kalisza. Miasto wiem, że dostał medal, bo nieważny jest cel, ale ważna jest droga do celu, a pan Józef swoją determinacją to pokazuje. Kłaniamy się w pas, panie Józefie, trzymamy kciuki. W przyszłym roku się uda. Linkin Park, Breaking the Habit. 18 minut do godziny 10:00 już tu Antyradio.

0: Judas Priest, dzisiaj w Antyradiu. Dzisiaj to jest piątek, 10 lipca, a 28 zagrają na warszawskim Torwarze. Będziemy was jeszcze zapraszać na ten koncert.
1: No, będziemy mieć dla was dobry, gorący towar. 11 minut, tak jak Bartek powiedział, do 10 i my się żegnamy. Słyszymy się punkt 7 w poniedziałek.
0: Ale to już w składzie z Gosią Wierzejewską, która powraca.
1: Tak, bardzo się cieszymy. Bartku, ja dziękuję, słuchacze, dziękuję. Byliście świetni. Wy byliście świetni w tym tygodniu i mieliśmy, dzięki wam, nasze buzie się uśmiechały, bo wasza kreatywność, proszę ja was, dobiła już chyba do sufitu. Pa!
0: Do usłyszenia!

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro!
6: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
7: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Uczta dla fanów prażynek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
10: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
10: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy...
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na lat loterii wygrałeś?
0: Wygrałem.
21: Słucham?
0: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
21: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
1: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
22: Castorama.
23: Teoria.
22: I praktyka.
23: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
22: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Po reklamie.
25: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Po 2 latach wpadł jeden z podejrzewanych o napad w galerii Mokotów. To już 2 lata SCT w Warszawie. Kałamarnice głupieją przez zakwaszoną wodę.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 10, Joanna Obuchowska. Zatrzymany jeden z podejrzewanych o napad na jubilera w warszawskiej galerii Mokotów. Próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Do napadu doszło w 2024 roku. Do butiku wbiegło 3 zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony, a potem zastraszyli sprzedawczynię. Następnie ciężkimi przedmiotami rozbili gabloty i ukradli biżuterię, której wartość została potem oszacowana na 1,5 miliona złotych.
0: Prawda Antyradia.
1: Strefa czystego transportu działa w Warszawie od 2 lat. Według danych Warszawskiego Biura Ochrony Powietrza poziom tlenku azotu spadł w strefie o prawie 20%. Eksperci podkreślają jednak, że jest zbyt wcześnie na wyciąganie wniosków.
2: W strefie czystego transportu spadło stężenie trujących tlenków azotu znacznie bardziej niż poza tą strefą. Można by zatem wnioskować, że strefa działa. Natomiast gdybyśmy bardziej rzetelnie przyjrzeli się, nie mamy wprost danych, które pokazują, że ten spadek stężenia jest związany ze strefą, bo na te dane trzeba jeszcze poczekać.
1: Mówiła Nina Józefina Bąk z Clean City z Polska.
0: Prawda Antyradia.
1: Kałamarnice głupieją. To wina zakwaszenia oceanów spowodowanego przez dwutlenek węgla. Naukowcy doszli do wniosku, że ich mózgi w takich warunkach kurczą się nawet o połowę.
0: Prawda Antyradia.
1: W Namysłowie wystartowała kolejna edycja festiwalu Czochraj Bobra. Na scenie wystąpią m.in. Blade Loki, Farben Lere czy Lipa Lee. Pani Pankroka zjechali na festiwal z całej Polski.
3: Ktoś nieistotny staje, ma zapłacone
4: pusty. Co tu najbardziej przyciąga na ten festiwal?
5: Ludzie, definitywnie. Dla ekipy się jedzie. I koncerty też fajne.
4: To jak duża jest ta wasza ekipa i skąd jesteście?
5: Dzisiaj 8 osób, część z Podhala, część z Krakowa, część z Warszawy.
6: Na rowerach przyjechaliśmy.
7: Powiedzieć, że ten pan w 2022 roku oświadczył mi się na tym festiwalu i kiedyś dopniemy swego.
1: Na miejscu jest Kamil Kostka, a festiwal potrwa do soboty. Wschód z deszczem, zachód i centrum raczej słoneczne. Na termometrach od 13 do 22 stopni. Cieplejszą częścią kraju jest zachód. Maksymalnie termometry pokażą 25 stopni. We wschodniej części kraju chmury będą właściwie przez cały dzień i będzie z nich padać.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Dyżur w Antyradiu.
1: A jakże? Proszę Państwa, jest 10 minut z niewielkim haczyczkiem po godzinie 10. Informacja dnia, rozcieńczalnik zwolniony z akcyzy, choć niektórzy go piją. Taki artykuł znalazłem w publikatorze poważnym. Rodaczki i rodacy, dziś po 11 rozpoczniemy El Concurso. Nie wiem jeszcze na razie, jaki poziom wredności ustalę, ale łatwo nie będzie. Do tego społeczny researcher pan Wojciech donosi, że ma być dzień pikniku pluszowych misiów. Muszę się zająć. Dzień nie nadepnij na pszczołę, to obopólne nieszczęście. Także dzień szacunku dla kolekcjonerów aut. Światowy dzień kebaba, no to polskie danie chyba częściej spotykane niż schabowy. Światowy dzień niezależności energetycznej, to warte schylenia głowy. Dzień Nikoli Tesli. 10 lipca 1866 roku Amerykanin Edison Clark opatentował ołówek kopiowy. To były wybrane przeze mnie informacje spośród nadesłanych przez społecznego researchera pana Wojtka. Swoją drogą ciekawe, czy używa się jeszcze obecnie ołówków kopiowych. Kiedyś to tam się używało. Trzeba było poślinić i wymalować. Rodaczki, rodacy, jedziemy.

0: Państwa, informacja w zasadzie muzyczna. Otóż, proszę Państwa, znalazłem dzisiaj w publikatorze codziennym kolorowym informację, że 50 Cent zapłacił Cugowskiemu taką karę za wykorzystanie fragmentu przeboju Budki Suflera. No i proszę sobie wyobrazić, że 50 Cent zapłacił Cugowskiemu $5000. Pamiętaj, jaki kraj takiego odszkodowania. No niestety kwota nie jest powalająca w przypadku wykorzystania cudzej twórczości.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
7: Uczę się włoskiego.
6: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa. Do godziny 11 pozostało 21 minut. Słuchają Państwa Antyradia. W Antyradiu radosna informacja. Jest poważna szansa, że powróci program CPN, czyli ceny paliw niżej. Pan minister energii Miłosz Motyka nie wyklucza powrotu CPN-u. No i jeszcze jedna istotna dla społeczeństwa informacja. Otóż szerszenie dla wojska mają się pojawić. Już pomyślałem przez chwilę, że chodzi o jakąś broń biologiczną i tresowane szerszenie będą atakowały wroga. Okazało się, że to nowe polskie drony o takiej nazwie. Szerszeń będą takie groźne dla przeciwnika i przeciwnik będzie dawał dyla na sam dźwięk. No, mamy szerszenie dla wojska. Znaczy, mamy mieć, o tak bym to ujął. A my jedziemy dalej w kierunku 11, czyli w kierunku prawdy, Antyradia, pełnej kultury, pogody, a potem El Concurso.

0: No mam nadzieję, że Roxana jest uszczęśliwiona, bo tyle razy wymieniono imię, że aż się kurzy. Za chwilę Prawda Antyradia, potem El Concurso.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram. Oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Poważne utrudnienia na A4. Z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. CPN może wrócić. Paliwa znów drożeją. Zabrze przymierza się do wprowadzenia płatnego parkowania.
11: Prawda Antyradia.
12: Magdalena Mleczko, zapraszam. Gigantyczna zawali droga na autostradzie A4. Szykujcie się nawet na 15-godzinne utrudnienia między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Na wysokości miejscowości Tyrliczka z ciężarówki spadła ogromna część turbiny wiatrowej. Zablokowane są oba pasy autostrady w kierunku Korczowej. Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Drogowcy nie wykluczają całkowitego zamknięcia A4 w ciągu dnia, ale mają o tym poinformować wcześniej.
11: Prawda Antyradia.
12: Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu CPN w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo ceny ropy idą w górę. Na stacjach już widzimy siódemkę z przodu przy cenie oleju napędowego. To najdrożej od maja, coraz bliżej 7 zł za litr. Jest także cena benzyny.
11: Prawda Antyradia.
12: To może być koniec darmowego parkowania w Zabrzu. Lokalne władze chcą wprowadzić strefę płatnego parkowania. Ma ona objąć ścisłe centrum miasta. Za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju kierowcy mają zapłacić 4 zł. Dla mieszkańców będzie natomiast abonament roczny. Urząd Miasta, Dylan Błażejowski.
13: Przygotowany projekt zakłada wprowadzenie rozszerzonej strefy płatnego parkowania od 1 grudnia 2026 roku, a ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do Rady Miasta Zabrze na najbliższej sesji, która odbędzie się 13 lipca.
12: Zabrze chce wprowadzić strefę płatnego parkowania, by podreperować swoją trudną sytuację finansową.
11: Prawda Antyradia.
12: Automatyzacja i sztuczna inteligencja są obecne w polskich firmach. Ponad 42% przedsiębiorstw deklaruje, że z nich korzysta.
14: Jednak tylko co dziesiąte wdrożyło je na szeroką skalę. Najczęściej automatyzacja i sztuczna inteligencja wspierają wybrane procesy. Tam, gdzie pozwalają one szybciej wykonywać zadania, usprawnić organizację pracy lub ograniczyć koszty.
12: Mówiła Dorota Zawadzka z G Group Holding. Wdrożenie tych rozwiązań w najbliższym czasie planuje ponad 22% firm. To była Prawda Antyradia.
15: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam.
7: zakończyła się tegoroczna europejska trasa koncertowa Metalliki. Ostatni koncert zagrali 5 lipca w Londynie. Teraz James Hetfield zwrócił się do fanów. Podziękował za udział w koncertach. Napisał, że kocha grać na żywo i dzięki fanom czuje, że żyje. Metallica wróci na scenę po drugiej stronie oceanu, 1 października w Las Vegas. Oasis ma planować trasę koncertową po Anglii i kontynentalnej Europie. To doniesienia NME. Portal twierdzi, że w przyszłym roku w planach jest co najmniej 12 koncertów w ich rodzinnym mieście Manchesterze. Do sieci trafił pełny zwiastun kolejnej części Dune. Akcja filmu rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z drugiej części. Paul Atreides zmaga się z konsekwencjami decyzji o rozpoczęciu świętej wojny, która doprowadziła do śmierci ponad 60 miliardów ludzi.
12: Na wschodzie zdecydowanie chłodno, termometry pokazują tam od 12 do 15 stopni, za to na zachodzie przyjemnie ciepło, 20-21, maksymalnie termometry pokażą od 16 stopni w Lublinie do 25 w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu. Na zachodzie raczej słonecznie, a na wschodzie deszczowo.
11: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
15: Sponsorem programu jest

0: gazety radio.
1: Proszę Państwa, nie słucha radia Kornik, bo spalił się opornik. A ja rozpoczynam El Concurso. Rodaczki i rodacy, jest pełna moc. El Concurso dzisiejszy oceniam, jak chodzi o poziom wredności na 9 ryjów z 5 racicami. Odstępstwa od norm psychicznych to 2 kaftany z 6 troczkami. Proszę Państwa, do wygrania dzisiaj za miejsce pierwsze płyta Metaliki Reload. To remasterowana płyta. Do tego kubek antyradia i płyta Negatyw Autostygmatyzacja. Za miejsce drugie płyta Royal Otis, a do tego torba antyradia. Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć, działania uprzedzających klasyka, kokoszka po północy, ale szałas dopiero o 2:04. Pora na zapisał pan Krzysztof, jest małżeństwo, ten Teges i Wichajsten, przydatny sprzęt od pana Marcina, przewodnik, majonez. Co tam słychać, panie Olku, w drugi piątek wakacji? Pyta pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, słychać antyradio. Do tego jeszcze jest piłka, lotnisko i weranda. Proszę Państwa, o wredności wszystko już powiedziałem, naprawdę jest wrednie i odstępnie. Zatem czas na przypomnienie, że w trakcie trwania El Concurso piszą Państwo pod adres El Concurso, pisane przez 2S, elconcurso@antyradio.pl. Odpowiedź umieszczają Państwo w temacie maila i jedną na jeden mail. I to by było na tyle. I teraz pierwsza podpowiedź. Może mieć coś z gąbki. El Concurso@antyradio.pl.

Państwa, pierwsza podpowiedź za nami, może mieć coś z gąbki. Pani Grażyna napisała, że to może być bydło. Rymuje się z mydłem. Czas na drugą podpowiedź, może mieć coś z ciemności. elkonkurso@antyradio.pl. Może mieć coś z ciemności i gąbki zatem.

i pięknie. Może mieć coś z gąbki, może mieć coś z ciemności. No i trzecia, może mieć coś z kopyta, proszę państwa. Tak, może mieć coś z kopyta, kopyt jak to woli. elconcurso@antyradio.pl. Przypominam, odpowiedź wpisujemy w temacie maila. Jedną na jeden mail.

proszę Państwa, może mieć coś z gąbki. 2. Może mieć coś z ciemności. 3. Może mieć coś z kopyta. 4. Podpowiedź. Może mieć coś z finału zabawy klockami. Może mieć coś z finału zabawy klockami. El Concurso, małpa antyradio.pl. El Concurso piszemy przez 2S.

0: spośród odpowiedzi, które wlatują z potężną prędkością, po tych wszystkich z kolei moich podpowiedziach znalazłem informację od pana Artura, że to pewnie pijany Irlandczyk. No dobrze, może mieć coś z gąbki, to pierwsza podpowiedź. Druga, może mieć coś z ciemności, to naprawdę jeszcze wredne. Trzecia, może mieć coś z kopyta. Czwarta podpowiedź, może mieć coś z finału zabawy klockami. No i teraz piąta, świeżutka podpowiedź, może mieć coś z haliny konopackiej. Może mieć coś z haliny konopackiej. elconcurso@antyradio.pl. Ja zabieram się do sprawdzania zawartości skrzynki wspomnianej. Objawię się za chwil kilka z informacją, czy aby ktoś nie złamał elconcurso.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
7: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
6: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI.

0: 55 cali, Kunet. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska, mega paka Pikok. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron

0: Motorhead. Γκυβιάζεται ρόκα απ' Άντε Ράδιο. Άντε Ράδιο. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
1: Proszę Państwa, jak na ten moment znalazłem trzy poprawne odpowiedzi. Pierwsza z nich wpadła w 13 minucie. Niech to licho. Dobrze, szósta podpowiedź już teraz poza konkursowo. Może mieć coś z bomby. Ale to już niepotrzebne. Rodaczki, za chwilę wyjaśnienie sprawy całej.

0: dyżurów Antyradio.
1: Proszę Państwa, borsuk wskoczył do sadzawki, by nie słuchać wrzasku kawki. A ja zabieram się za rozwiązywanie konkursu, wyjaśnianie sprawy całej. A trudna to dziś sprawa. Rodaczki, rodacy, słowo poszukiwane dziś to było słowo liczba. Bałem się tej pierwszej podpowiedzi, bo jeżeli ktoś skojarzył dobrze, a tak się pewnie stało, to no, można było dotrzeć do prawdy. Może być coś z gąbki. Gąbka może być naturalna. No i liczba naturalna. Druga, może mieć coś z ciemności. To było akurat wredne. Całkowita ciemność i liczba taka też. Trzecia, może mieć coś z kopyta. Kopyto może być parzyste i liczba może być parzysta. Czwarta podpowiedź, może mieć coś z finału zabawy klockami. No coś zostaje złożone. Liczba też może być złożona. Piąta, może mieć coś z haliny konopackiej. Pierwsza Polka w Amsterdamie w 1928 roku zdobyła złoty medal. I liczba pierwsza. To była piąta podpowiedź. Szósta, ostatnia, może mieć coś z bomby, bomba atomowa i taka też liczba. Proszę Państwa, sytuacja zmieniła się o tyle, że mam już cztery poprawne odpowiedzi jak na ten moment, ale na miejscu pierwszym w 13 minucie zameldował się pan Michał, gratulacje. Na miejscu drugim w 16 minucie pan Jan, także gratulacje. Pan Mateusz w 18 i pani Anna w 32 minucie. Gratuluję wszystkim Państwu, bo konkursa, jak ostrzegałem dziś, wredności było niebywałej. Oj. Napisałem je wczoraj, tak sobie pomyślałem, niech to licho, jeżeli ktoś się złamie tak szybko przez tę gąbkę, to będzie blamasz. Proszę Państwa, w podzięce za Państwa twardą walkę i za to, że co po niektóre osoby były naprawdę bardzo, bardzo blisko poprawnej odpowiedzi i te, które nawet nie były blisko poprawnej odpowiedzi, szanuję ponad wszystko, bo walka w konkursie to walka o honor. Nie o nagrodę tak naprawdę, tylko o honor i to Państwu się należy w sensie podziękowanie. Proszę Państwa, czas by na jakieś dzieło o podwyższonym stopniu piękności, no bo zastaram się, żeby konkurs tak było ukończone. Dziś padło na Dire Straits. Dzieło ponadczasowe, nie ukrywam.

0: bardzo dobrze, ale konkursowe sprawy są pozałatwiane. Przygotowana wysyłka nagród. Napisałem do wygrywających, że wygrali. Także wszystko jak najbardziej w porządku. Kolejne konkurso za tydzień w piątek, pod warunkiem, że piorun nie walnie w rabarbar.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antiradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
6: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
7: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antiradio.
5: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz.
17: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
18: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
20: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
21: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
19: Doskonale, kupujemy.
21: Sposób na Twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
23: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
22: A co?
24: No może olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
23: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
24: Bo zależy mi na sobie.
23: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
25: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
26: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Po reklamie.

0: Na południu Rosji płonie jedna z największych rafinerii. Stacje kontroli pojazdów coraz bardziej zadłużone. Nocna impreza basenowa szykuje się w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. W kraju krasnodarskim na południu Rosji płonie jedna z największych rafinerii. Została zaatakowana przez ukraińskie drony. Według wstępnych informacji nikt nie został ranny. W obwodzie rostowskim gaszony jest natomiast ogień w dwóch składach paliw. Do pożaru doszło również w porcie morskim Taganrog. Ataki na rafinerie spowodowały niedobory paliwa, długie kolejki na stacjach benzynowych i wzrost cen paliw w całej Rosji.
1: Prawda Antyradia.
0: Za chwilę ruszy remont autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą, który wyremontuje odcinek autostrady od granicy województwa opolskiego i śląskiego do węzła Łany. GDDKiA Marcin Twardysko.
2: Wykonawca rozpocznie roboty w ciągu najbliższych 14 dni i będzie miał 3 miesiące na ich realizację. Remont obejmuje ponad 5-kilometrowy odcinek autostrady, który został oddany do użytku w 2003 roku i dziś obsługuje średnio ponad 48 tysięcy pojazdów na dobę.
0: Utrudnienia mają być ograniczone do minimum. Drogowcy utrzymają po 2 pasy ruchu w każdym kierunku.
1: Prawda Antyradia.
0: Stacje kontroli pojazdów coraz bardziej zadłużone, mimo podwyżki opłat za przegląd techniczny. Teraz za badanie płacimy 149 zł, wcześniej było 98. Według raportu Big Info Monitor zaległości stacji wzrosły z ponad 88 milionów do przeszło 90 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Do Włoch idzie trzecia fala upałów z temperaturami do 45 stopni. Zacznie się w weekend i potrwa według synoptyków do 20 lipca. Najgoręcej będzie na południu.
1: Prawda Antyradia.
0: Nocne party na basenie. Pływalnia w katowickim Brynowie organizuje 18 lipca noc z muzyką, relaksem i różnymi atrakcjami. KAW Wojciech Grabarczyk.
3: Na uczestników czeka wiele atrakcji. Zaplanowaliśmy aquazumbę, seanse saunowe z poczęstunkiem, rozgrywki water polo, będą konkursy z nagrodami, będą wyścigi na zjeżdżalni.
0: Nocna impreza na basenie Brynów jest tylko dla dorosłych. Zacznie się o 22 i potrwa do 2. Upał wraca także do Polski, spodziewać się go możemy w przyszłym tygodniu. Póki co nadal ostrzeżenia meteospeców przed silnym deszczem z burzami. W części kraju obowiązują żółte alarmy. Maksymalnie termometry pokażą od 16 stopni w Lublinie do 25 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 12, kolejna, a zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który chce być przydatny i wyjaśniać pewne kwestie. Zasięg komórek maleje, bo sieć 5G rośnie, napisano. I jeszcze to, że Chiny zalewają Unię sprzętem AGD. No i bardzo dobrze. Proszę Państwa, a teraz informacja, w której znajduje się parę wiadomości. Bo w ostatnich miesiącach w Warszawie dokonano 1928 kontroli przewozów taksówkowych. Funkcjonariusze drogówki z Komendy Stołecznej Nadwiślęskiego Oddziału Straży Granicznej Urzędu Celno-Skarbowego. Aż w 434 przypadkach kontrole zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości. 74 kierowców nie miało uprawnień do kierowania, 14 było po spożyciu środków odurzających i alkoholu, 13 posłużyło się fałszywym prawem jazdy, 16 kierowców było poszukiwanych, a 28 zatrzymano za nielegalny pobyt. No ja tak się zastanawiam, tylko kto sprawdza ludzi przyjmowanych do pracy i daje się im automobil do prowadzenia, kiedy nie mają żadnego prawa jazdy. No ale cóż, do odważnych świat należy, mam na myśli osoby korzystające z tego typu przewozu. Choć z drugiej strony odrobina emocji o poranku na przykład jest przydatna. Proszę Państwa, trzymajcie się Antyradia, to już prawie 14 minut po godzinie 12.

0: sztuczna inteligencja. 20, prawie 5 minut po 12 natrafiłem na taki filmik, w którym robot wymyka się spod kontroli i całkiem porządnie leje ludzi dookoła siebie, i to stosując techniki takie, jakie, nie wiem, jakieś japońskie techniki walki albo coś w tym stylu. Prawdopodobnie połączył się ze sztuczną i dostał takiego szału i zaczął ganiać ludzi. To taki robot bardzo podobny do tego, którego można było spotkać w okolicy polityków. Pojawił się w Sejmie, pojawił się na jakichś różnych imprezach. No i koleżka dostał ewidentnie furii, ale tak pięknie wymiata, że niech to licho. I teraz pomyślcie państwo, jak takie roboty zaczną chodzić po ulicach i któremuś z nich odbije, no to będziemy musieli dawać dyla, i to w szybkim tempie.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Jedynka. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
1: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Nie,
1: i tak, proszę Państwa, zbliżamy się powolutku do godziny 13, kiedy to pojawi się Tomek Kasprzyk i rozpocznie swoją rokomotywę. Natomiast ja od razu powiem, że my wcale nie będziemy zwalniali w kwestii muzycznej, tylko wręcz odwrotnie. Za chwilę damy do pieca konkretnie i to z kapelą, która w tym tygodniu dla nas jest bardzo ważna.

0: Studia Antyradia, Tomek Kasprzyk.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tomek, co tam dzisiaj masz w zanadrzu?
1: Dzisiaj będę zapraszał na zamek w Ćmielowie, ponieważ wystąpi supergrupa Beat na tymże zamku i przede mną będzie kilka podwójnych wejściówek, które z przyjemnością oddam wasze ręce.
0: To jest bardzo miłe podejście do sprawy, powiedziałbym, zero asertywności w tym przypadku w Tomku Kasprzyku. On jest po prostu altruistyczny.
1: Absolutnie. Mam to tam.
0: Oczywiście. Ja dzisiaj miałem konkursa i powiem ci, naprawdę jestem pod wrażeniem kreatywności naszych słuchaczy.
1: Bo ile troczków było?
0: Było grubo, bo to było 9 ryjów z 6 racicami, jak chodzi o wredność. To było straszne. Patrz, 13 minuta, bum.
1: Ja już słucham twojego konkursu od lat 20, powiem ci, i nie za bardzo rozumiem jeszcze, ile jest troczków i tych kiedyś zapisywałem nawet.
0: Dobra. Do usłyszenia, rodaczki i rodacy, mówi Aleksander Ostrowski.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Mo Mufflin.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Zdarza się, że mamy ochotę zjeść to, co dobrze znamy. Czasem jednak pojawia się chęć na coś nowego. Jeśli właśnie chcesz odkryć nieoczywiste smaki, posłuchaj cyklu Apetyt na nowe, którego partnerem jest Arla Apetina. Nieszablonowe przepisy przedstawia Mateusz Gessler. Posłuchajmy, co proponuje nam dzisiaj.
8: Tym razem zabieramy się za faszerowane pieczarki Portobello z serem Arla Apetina, smak suszonymi pomidorami w oleju. Oczyszczamy 4 duże kapelusze pieczarek Portobello i usuwamy nóżki, cukinię oraz paprykę kroimy w drobną kostkę i lekko podsmażamy. Następnie odsączamy kostki sera Arla Apetina Snack, zachowując przyprawiony olej i mieszamy warzywa z serem Arla Apetina Snack, z suszonymi pomidorami i świeżym tymiankiem. Następnie tą mieszanką faszerujemy pieczarki. Całość wystarczy skrobić delikatnie olejem z opakowania sera i grillować pod przykryciem około 10-15 minut, aż pieczarki zmiękną, a ser będzie ciepły i aromatyczny. Smacznego!
7: Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na stronę apetytnanowe.gazeta.pl.
6: Ogłoszenie płatne.
9: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: SkiTeam. Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
12: SkiTeam. Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
15: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
21: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
3: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
21: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
22: Ta, ciebie stać.
21: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem. Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
3: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
23: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
24: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
25: Ale jesteś zadowolony.
26: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
25: Wow.
26: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
25: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
27: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
28: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
29: Lidl, to się opłaca.
30: Po reklamie.
31: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: W parlamencie będzie debata o zmianach klimatu. To już 2 lata strefy czystego transportu w Warszawie. Jest lepiej, ale nie do końca. W tej prawdzie także dni pary.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Marszałek Sejmu za organizacją debaty klimatycznej w parlamencie to odpowiedź Włodzimierza Czarzastego na apel prawie 90 naukowców. Eksperci przedstawią posłom rozwiązania chroniące obywateli przed skutkami zmiany klimatu. Pretekstem jest ostatnia fala rekordowych upałów, które nawiedziły Polskę i Europę, tłumaczy profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego.
2: Troska o przyrodę, troska o bioróżnorodność to jest nasze bezpieczeństwo. Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, chce zmian, chce, aby rząd, abyśmy wszyscy, w cudzysłowie, wzięli się do roboty i zaczęli się troszczyć o nasze lasy, o nasze rzeki, o nasze mokradła, o zieleń w naszych miastach, no bo ona ma się coraz gorzej.
1: Z naukowcami chce rozmawiać także ministra klimatu i środowiska. Do spotkania ma dojść w przyszłym tygodniu.
0: Prawda Antyradia.
1: Strefa czystego transportu działa w Warszawie już od 2 lat. Według danych Warszawskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej poziom tlenku azotu spadł w strefie o prawie 20%. Eksperci podkreślają jednak, że jest zbyt wcześnie na wyciąganie wniosków.
3: W strefie czystego transportu spadło stężenie trujących tlenków azotu znacznie bardziej niż poza tą strefą. Można by zatem wnioskować, że strefa działa. Natomiast gdybyśmy bardziej jednak rzetelnie przyjrzeli się, nie mamy wprost danych, które pokazują, że ten spadek stężenia jest związany ze strefą, bo na te dane trzeba jeszcze poczekać.
1: Mówi Nina Józefina Bąk z Clean Cities Polska.
0: Prawda Antyradia.
1: Od pary do wodoru to hasło tegorocznych dni pary w Gnieźnie. Impreza jutro. Warto zajrzeć do parowozowni. O atrakcjach Patryk Kuliński ze Stowarzyszenia Parowozownia Gniezno.
4: Będzie wiele atrakcji kolejowych, będą wystawy taboru, przejażdżki drezynami, będzie nosorożec rogatek, będzie Centrum Bezpieczeństwa PKP PLK, będzie można zwiedzić parowozownię, zwiedzić naszą ekspozycję stałą, zwiedzić budynek hali wachlarzowej, zwiedzić wystawiony na zewnątrz tabor oraz usłyszeć o historii parowozowni.
1: Start o 11.
0: Sponsorem programu są militaria.pl.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 w Olsztynie do 25 stopni we Wrocławiu. Na zachodzie sporo słońca, w centrum i na wschodzie może dzisiaj padać, możliwe też burze. Ale już nadchodzący tydzień ma przynieść do Polski nową falę upałów. Słupki rtęci znów przekroczą 30.
0: Sponsorem programu były militaria.pl. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Rush Editors.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Są w doskonałej formie, jak to miło. Mam nadzieję, że będą wysoko, także w zestawieniu listy przebojów Turbotop. Jak to wygląda, warto sprawdzić na naszych internetowych stronach antyradio.pl w zakładce Turbotop. Oczywiście. Lista po 20, jak zwykle, natomiast teraz mamy 12 minut po 13. Kłaniam się w piątek, piąteczek, piątunio. Wakacyjny już 10 lipca. Tomasz Kasprzyk, dzień dobry. Ja oczywiście zabieram was w muzyczną podróż, która tradycyjnie potrwa do godziny 16, a w niej m.in. słówko o Edzie O'Brienie, bo gitarzysta grupy Radiohead pokazał światu kolejne nagranie. No i spekulacje w sprawie Iron Maiden. Chociaż Iron Maiden już dostali zaproszenie na, oczywiście do rock'n'rollowego Salonu Sław, no ale wszystko wskazuje na to, że nie będą mogli być na ceremonii. Ale jest pytanie, jakby nie grali trasy koncertowej, czy przyjechaliby, czy nie? Dziś zagadkę spróbuję wyjaśnić.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Poza tym będą także nagrody, do których oczywiście należą podwójne wejściówki na koncert supergrupy, która pojawi się 17 lipca na zamku w Ćmielowie. Beat. A na razie pieniądze, pieniądze, pieniądze. Prześlijcie, rodzice. Kto dostał taką kartkę od dzieci z kolonii? Ja pamiętam. Zresztą sam pisałem. Oddajemy się trochę teraz wspomnieniu. Money, Pink Floyd.

0: No ale piękny powrót do przeszłości. Blondie, One Way or Another. Deborah Harry oczywiście w rolach głównych, która nie tak dawno miała swoje urodziny. Mówiłem o tym w Lokomotywie w Warty Radio. A dziś, przeglądając się muzycznej karcie kalendarza, mamy też pewną datę związaną z grupą The Rolling Stones. Proszę bardzo. Tak przy okazji, dzisiaj piątek, 10 lipca i dziś ukazała się nowiutka, świeżutka płyta Stonesów.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej na

0: zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2609.

0: MediaExpert.pl.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na MediaExpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na MediaExpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na MediaExpert.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Smarter za nami. Hit. Zaglądamy do muzycznej karty kalendarza, bo mamy polski akcent prosto z wybrzeża, bo to był, nie wiem czy piątek, ale 10 lipca z pewnością 1959 roku, kiedy w Gdańsku urodził się Zbyszek Kraszewski, perkusista zespołów Kombi, TSA, Skywalker i oczywiście ONA, ale po rozpadzie ONA dołączył do zespołu Agnieszki. Agnieszki Chylińskiej znaczy, no i z nią nagrał płytę Winna. To był chyba 2004 rok, ale my powspominamy sobie teraz czasy, kiedy Zbyszek Kraszewski grał w ONA. Najlepszego kolego! Sam cię

0: Królewsku zamykamy pierwszą odsłonę naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie Wanty Radio. Killer Queen i oczywiście Queen tuż przed godziną 14. Do 14 niespełna 6 minut pozostało, to znaczy, że za chwilę prawda antyradia, czyli o rzeczach najważniejszych. Natomiast po 14 zwracam z kolejną dawką najlepszego rocka na świecie. No i będę miał dla was podwójne bilety na koncert supergrupy Beats, którzy zagrają na Zamku w Tmielowie 17 lipca.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W tym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Beat, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
7: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedasz, to w euro!
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
18: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
17: Oraz bekonu i syropu klonowego.
18: Trudno wskazać faworyta.
17: Spróbuj, może tobie się uda.
18: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
19: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Gramy najlepszy rok.
15: Moje oczy lubią mnie.
14: Guns N' Roses.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przerwa w kursowaniu pociągów na Śląsku. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. W tej prawdzie także idealne filmy na lato.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Pociągiem z Rudy Śląskiej Hebzia do Zabrza nie pojedziesz. Od poniedziałku będzie przerwa w kursowaniu składów spowodowanych budową wiaduktu kolejowego nad przyszłą trasą NS w Rudzie Śląskiej.
2: Pociągi na linii Częstochowa-Katowice-Gliwice będą jeździć przez Bytom, a obsługa Zabrza, Rudy Śląskiej i Świętochłowic ma być realizowana autobusową komunikacją zastępczą. I to nie koniec zmian. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
3: Na czas trwania jazd objazdowych pociągi relacji Lubliniec, Chorzów-Batory, Chorzew Siemkowice, Chorzów-Batory oraz Częstochowa, Chorzów-Batory, to linia biegnąca przez Pyrzowice lotnisko, zostaną skrócone do Bytomia. Linia Gliwice-Bytom zostanie całkowicie zawieszona.
2: Kolejowe utrudnienia potrwają do 30 lipca. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Konflikt na Bliskim Wschodzie zmienił plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka, częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Jednocześnie ponad 70% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Ponad połowa z nas planuje wyjazd na terenie Polski. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
4: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
1: Przy dalszych podróżach znaczenie mają ceny biletów, trasy lotów i ryzyko zmian połączeń.
0: Prawda Antyradia.
1: Idealny film na lato, taki oglądany z leżaka nad jeziorem albo z pokładu żaglówki. W Giżycku trwa najdłuższy festiwal filmowy w Polsce, Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane.
5: Wszystkie poniedziałki, wtorki, wakacji. Tutaj mamy bardzo fajny repertuar, mamy kino familijne w poniedziałki, mamy super hity we wtorki. Jeżeli chodzi o Oscary, to mamy w tej chwili właściwie najnowsze produkcje.
1: Wymienia pomysłodawca festiwalu Paweł Adamski. Kino letnie trwa do końca wakacji także w Warszawie, Sopocie i Zakopanem. Na Śląsku kino pod chmurką organizują m.in. Gliwice i Tychy. Ciepłe letnie wieczory, idealne na kino pod chmurką. Przed nami zbliża się kolejna fala upałów, taka z trójką z przodu, i ten upał przynieść ma już przyszły tydzień. Dziś jeszcze raczej chłodno, maksymalnie 25 stopni. Na zachodzie przejaśnienia i słońce, w centrum i na wschodzie może padać i grzmieć.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: No jest facet od lat poza wszelkimi ramami i bez dwóch zdań. Niech tam będzie. Wszystkim to pasuje. Dollar Bill, Jack White.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Swoją drogą wczoraj miał urodziny, jak doskonale pamiętacie. 9 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio. I powracam do Eda O'Briana z Radiohead, który udostępnił nowy singiel, to gitarzysta grupy Radiohead. Zaprezentował nowy solowy utwór, który do tej pory był dostępny wyłącznie na limitowanym winylowym singlu 7-calowym, a teraz trafił do serwisów cyfrowych, więc można go odsłuchać, można go pobrać. Zresztą też O'Brien zdradził, co z przyszłością Radiohead, bo trwają spekulacje, no ale powiedział, że zespół planuje wrócić do regularnego grania koncertów. Według niego zapowiedzi od 2027 roku grupa ma występować na innym kontynencie każdego roku, ograniczając się do maksymalnie 20 koncertów rocznie. Ciekawe.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Co z tego wyniknie, oczywiście czas pokaże, będziemy się temu przyglądać, a jakże, a może nawet powstanie jakiś dokument o koncertach Radiohead, jak w przypadku Oasis. Mówiłem o tym. Koncert się zbliża i też do tego wracam, bo 17 lipca, jak dobrze pamiętam, Adrian Belew, Tony Levine, Steve Vai i Danny Carey zaszczycą swoim obecnością Zamek w Ćmielowie, grając jako supergrupa Beats. Panowie razem interpretują na żywo trzy, jak dobrze pamiętam, kultowe albumy King Crimson z lat 80., czyli Discipline, Beats, a także Three of the Perfect Fair, tworząc widowisko łączące i progresywny rock, a także eksperymenty, wirtuozerię, co oczywiście wiadomo, i to na światowym poziomie. Więc szykuje się naprawdę poważny spektakl 17 lipca. A przede mną bilety, które dziś oddam.

0: Elegancki beat, cowboy i kid rock. A propos beats, zespół Beats pojawi się 17 lipca. A ja mam do was pytanie. Co będzie dla was najważniejsze, będąc na tym koncercie? Na co czekacie? Czego oczekujecie? Co byście chcieli usłyszeć lub zobaczyć? Napiszcie kasprol@antyradio.pl. Co będzie najważniejsze dla was na tym koncercie? kasprol@antyradio.pl. Czekam, odwdzięczę się zaproszeniami.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Gdyby energia miała twarz, wyglądałaby właśnie tak. Gdyby rok miał akt urodzenia, jego podpis widniałby na pierwszej stronie. Czas próbuje go dogonić, ale od kilku dekad przegrywa ten wyścig.
8: Mick Jagger w tym tygodniu w Antyradiu.
9: Czy mógłbyś określić Stonesów jednym słowem?
10: Mili i utalentowani kolesie.
11: Posłuchaj wyjątkowego wywiadu z żywą legendą rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
12: Reklama.
13: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: Ale duża.
15: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co? To do MediaExpert.
16: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
17: Kto zwalcza ból?
18: Voltaren!
17: Kto?
18: Voltaren! Voltaren!
19: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
22: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
23: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
22: A co?
24: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
23: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
24: Bo zależy mi na sobie.
23: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
25: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
26: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
27: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony.

0: No przecież.
1: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Trochę wspomnień wróciło, prawda? Spadam, koma za nami. Właśnie, a propos wspomnień. To także był 10 lipca 1968 roku, kiedy Eric Clapton ogłosił, że po trwającej trasie koncertowej zespół Cream zostanie rozwiązany. Trzeci krążek grupy Wheels of Fire był pierwszym podwójnym albumem, który zdobył status platyny. Natomiast Cream, przypomnę, został uznany za pierwszą supergrupę w ogóle w historii muzyki rockowej.

0: pokonani. Perfekt. Zamykają drugą część dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio. Jeszcze przez chwilę czekam na wasze maile kasprol@antyradio.pl. Czego oczekujecie po koncercie Beats? A z nagrodami wracam po 15.
1: Hey, Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra,

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
15: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Przepisy wejdą w życie zimą. Tunel strachu na S1 w Beskidach na Śląsku. Więcej zieleni pojawi się w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. 32 stopnie przy pracy na zewnątrz, 35 w pomieszczeniach. Jeśli będą takie temperatury, praca musi być przerwana. Jest nowe rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej dotyczące pracy w upały. Przepisy precyzują także obowiązki pracodawców i wzmacniają bezpieczeństwo pracowników. Przy wysokich temperaturach uwzględnić trzeba będzie dodatkowe przerwy, skrócenie czasu pracy czy zmianę godzin. Przepisy wejdą w życie za pół roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Już 4 przypadki zawracania i jazdy pod prąd. Chodzi o zdarzenia na drodze ekspresowej S1 w rejonie tunelu obejścia Węgierskiej Górki.
2: Tak się tłumaczyli kierowcy, że nie wiedzieli, czy ten tunel jest płatny, co dalej będzie, tak więc woleli zawrócić. No to jest śmieszne tłumaczenie. Wjeżdżamy w ten tunel, w Polsce nie ma tuneli płatnych, wjeżdżamy w to, za tunelem jest możliwość zawrócenia i to robimy bezpiecznie.
0: Mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Za zawracanie i jazdę pod prąd grozi jednorazowo kilka tysięcy złotych mandatu i ponad 24 punkty karne, co w praktyce oznacza utratę prawa jazdy.
1: Prawda Antyradia.
0: Więcej ekomiejsc w Katowicach. Miasto szykuje się do realizacji kolejnych projektów z zielonego budżetu.
3: Mowa konkretnie o 3 zielonych projektach. Urząd Michał Mendala.
4: Zielona Gliwicka to taki projekt, który zakłada nowe nasadzenia drzew, krzewów, ale też i usadowienie mebli miejskich. Łącznie nowe rośliny zajmą powierzchnię ponad 800 metrów kwadratowych. Jeżeli chodzi o zadanie dotyczące altany szachowej przy Bibliotece Śląskiej, to wzbogacenie tej przestrzeni. Trzecie zadanie to mini ogród sensoryczny na placu Miarki. Pojawią się rośliny wieloletnie oraz donice z ziołami i roślinami jadalnymi. Zostaną zamontowane krzesła obrotowe, bujana ławka.
3: Prace, na które popłynie ponad 200 tysięcy złotych, mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Znamy już pierwszego półfinalistę mundialu. To Francja, która pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-0. O finał zagra ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Hiszpania, Belgia. To była Prawda Antyradia.
5: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Na ekrany kin wkracza aktorska wersja disneyowskiego hitu Vaiana. Dziewczynkę z

0: Piękniejszą jest z gwiazd.
1: Historię pewnie większość już zna. Młoda córka wodza, której nie wolno wypływać w głąb oceanu, oczywiście to robi i po wielu przygodach ratuje świat. No i jest sporo piosenek, które wpadają w ucho. Wśród kinowych premier jest też propozycja dla starszych widzów. Na ekrany trafia horror Martwe zło, ogień. A film jest o kobiecie, która po stracie męża jedzie do teściów. Spotkanie rodzinne zamienia się w zgromadzenie z piekła rodem. Dosłownie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Polska pogodowo podzielona, lato na zachodzie, jesień na wschodzie i tutaj temperatury niższe. W tej części kraju może też jeszcze przelotnie padać deszcz, miejscami grzmieć i tak będzie jeszcze przez kilka dni. Na zachodzie coraz cieplej, a gorąco prawie wszędzie ma się zrobić w przyszłym tygodniu.

0: Fresh, to jest energia. Kid in a Candy Store, Airborne. Ciekawe, jak ten facet dba o struny głosowe. Z Brianem, z Johnsonem, z AC/DC mogliby chyba długo na ten temat rozmawiać.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: A tymczasem, po latach oczekiwania Iron Maiden wreszcie trafiają do rock'n'rollowego Salonu Sław, już o tym mówiliśmy niejednokrotnie. No i choć ceremonia odbędzie się 14 listopada w Los Angeles, to, jak pewnie fani Ironów wiedzą doskonale, zespół nie pojawi się na wydarzeniu. Menadżer grupy powiedział, że w tym czasie zespół będzie koncertował w Australii w ramach trwającej trasy. Ze względu na szacunek dla fanów nie będą przerywać swojej trasy, tylko cały czas będą koncertować. Więc przykro nam, ale nie będziemy. Natomiast Steve Harris nie tak dawno udzielał wywiadu i został zapytany, czy gdyby Iron Maiden nie byli w trasie po Australii, to czy Steve Harris udałby się na ceremonię wręczenia do Hall of Fame? No i odparł pan Steve, że nie robię tego typu rzeczy. Nie poszedłem nawet na ostatnią imprezę z okazji premiery dokumentu Iron Maiden, bo to nie dla mnie. Myślę więc, że Steve Harris w tym czasie zdecydowanie lepiej chciałby poharatać w gałę. No i oczywiście, ja to szanuję.
1: Rokomotywa w Antyradiu.

ACDC, proszę bardzo. The Deeds Down the Street. Za nami kawał klasyki. Klasyka także pojawi się z repertuaru King Crimson, oczywiście 17 lipca na Zamku w Śpielowie. Będą grać panowie z Beat, czyli Steve Vai, Adrian Bilow, Tono Levini, Danny Carey. Co państwo na to? Ktoś napisał, Łukasz, najbardziej czekam na chwilę, gdy pierwsze dźwięki Elephant Talk albo Frame by Frame odbiją się od murów zamku i na moment będzie można wtopić się w zmysłowe nuty i zapomnieć o wszystkim. A największą niespodzianką, gdy Steve Vai, Andrew Bilow, Tony Levin i Danny Carey tak się rozkręcą, że przez chwilę będzie się wydawało, jakby sam duch King Crimson postanowił dołączyć do koncertu. W takim miejscu, przy takich rytmach wszystko wydaje się możliwe. Pewnie. Sprawdzisz zatem. Kto jeszcze? Seweryn. O, powiem tak, Kaspro. Każdy, kto jest zainteresowany tym koncertem, to wie, że tworzą go głównie byli muzycy King Crimson. Grana będzie triada płyt, a wyszły prawie rok po sobie, od 81 roku i według mnie wszystkie te trzy albumy trzeba rozpatrywać trochę jak koncept album. Był to pierwszy raz, gdy nagrano trzy albumy w tym samym składzie, w podobnym klimacie, z użyciem elektronicznej perkusji i gitar syntezatorowej. Więc chciałbym usłyszeć podobne instrumentarium na ćmielowskim koncercie. Ciekawe. Już widzę danego Carey'a na instrumentach elektronicznych, ale wszystko jest możliwe. Kto wie? Pisze, że pewnie tak nie będzie. Nie wiadomo, może zaskoczą. Spodziewam się też oddania klimatu tych trzech genialnych płyt. Ten koncert ma szansę stać się koncertem roku. Nie wątpię. Jeśli mówimy o roku progresywnym, jakże coraz mniej słuchanym przez młode pokolenie. To prawda. A zatem, chłopaki, podglądajcie swoje skrzynki mailowe, bo niebawem powinniście dostać bilety PDF-em. No i co? Widzimy się na Zamku w Ćmielowie na koncercie zespołu Beat 17 lipca. Gratuluję.

0: Hey, this is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gviazde roka v Anti Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santa.com.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 zł. Z kodem rabatowym.

0: Expertowym taniej o 200 zł.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
18: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
19: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą

0: kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
4: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Strach na lachy też nam dzisiaj się wyświetliły. No to jeszcze jedna ważna data w związku z dzisiejszą datą, 10 lipca. 65 rok. Zespół The Rolling Stones wprowadził na pierwsze miejsce listy amerykańskiej listy przebojów w Ameryce utwór I Can Get No Satisfaction. Pierwszy wielki hit Stonesów w USA. W Wielkiej Brytanii początkowo piosenkę grały tylko stacje pirackie, ponieważ słowa uznano za zbyt nawiązujące do seksu. Potem oczywiście z tym się przeproszono, potem też się z tym cały świat przeprosił. No i jak się zaczęło w 65 roku, tak trwa do dzisiaj. Dziś przy okazji premiera kolejnego krążka grupy The Rolling Stones, który

0: prawie, że na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania Richard Ashcroft. Tymczasem przyszli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Ambrożo-Berty.
1: Dobry.
0: Stęsknieni Dobry. Za wami, mówię wam, stęsknieni. Oj. Nagród po pachy
2: tak
0: mają.
2: Tak stęsknieni, że przynieśliśmy bilety na Mansona.
0: No, widzisz. Kolegom z pracy nie dasz, a
2: nie,
0: słuchaczom...
2: to jest dla słuchalności.
1: Wszystko dla naszej słuchalności. Jesteś no, sercem na dłoni.
0: Ja to doskonale rozumiem i szanuję. No, a poza tym?
1: No, poza tym będzie o tym, jak talibowie zachęcają do turystyki w Afganistanie.
2: My się rozmiłowaliśmy tak, że zaglądają nad polskie morze i tam znowu w Łebie doszło do bardzo ciekawych zdarzeń kryminalnych.
1: Będzie również o tym, dlaczego uczestnicy szczytu NATO każdy dostał po pistoleciku.
0: Państwo słuchali nowej płyty do Rolling Stones?
2: Ach, ja to już dawno, miesiąc temu.
1: No, koleżanka Michał Dżegera, jedyna dziennikarka w Polsce, która przeprowadziła z nim wywiad w Antyradiu, będzie dzisiaj.
0: Wiesz, co mają Stonsi wspólnego z wędkarstwem?
2: No.
0: Że ludzie mają wędki za miliony, a i tak łowią na robaczki, małe, czerwone, a Stonsi wchodzą do najlepszego studia świata z najlepszym sprzętem i grają starego bluesa.
2: Amen.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
14: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
15: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
14: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
15: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
16: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
17: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
19: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
20: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
20: Pieskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
24: Czy paliwo jeszcze podrożeje? Niestabilnie na Bliskim Wschodzie. Skarbówka robi za tajemniczego klienta. Sprawdzają paragony. Rusz się tanecznie w Parku Śląskim. Zatańczą swinga.
23: Prawda Antyradia.
24: Magdalena Mleczko, zapraszam. Drożej czy taniej? Po zlikwidowaniu rządowego wsparcia dla kierowców ceny na stacjach poszły w górę. Pytanie, czy paliwo będzie jeszcze droższe, bo na Bliskim Wschodzie znów wymiana ognia. Rząd przygląda się sytuacji i nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
0: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
24: Teraz za litr 95 płacimy średnio 6,85, a za diesla 6,99.
23: Prawda antyradia.
24: Skarbówka kupuje, by sprawdzić paragon. Funkcjonariusze skarbówki w zachodniopomorskim od stycznia do czerwca przeprowadzili ponad 1000 kontroli. Sprawdzali, czy sprzedaż towarów i usług jest rejestrowana na kasach fiskalnych. W 60% przypadków stwierdzono nieprawidłowości.
23: Prawda antyradia.
24: Tam poczujesz rock'n'rolla i boogie-woogie. W Parku Śląskim w Chorzowie ruszają letnie potańcówki. Pierwsza w najbliższą niedzielę, 12 lipca.
1: Potańcówka rozpocznie się od lekcji swingu z instruktorem. Kroki są proste, więc można je ogarnąć za pierwszym razem, mówi Jarek Rupiewicz ze szkoły Swing City.
2: Absolutnie tak. Tańce swingowe to są tańce bazujące na naturalnym ruchu ciała. Może ta muzyka dzisiaj nie jest już taka popularna, bo kiedy pytamy ludzi o swing, oni rzadko kojarzą, ale rock'n'roll czy boogie-woogie już jest dużo bardziej kojarzone, a to jest ta sama muzyka, tylko troszeczkę w lepszym wydaniu.
1: Można zatańczyć w parze albo solo. Swingowe dancingi będą się odbywać w kręgach tanecznych w Parku Śląskim. Paulina Kozioł, Antyradio.
23: Prawda Antyradia.
24: A jutro w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie rusza cykl Szekspir pod gwiazdami. Na początek komedia Sen nocy letniej. Wystąpią m.in. Anita Sokołowska, Anna Dreszowska, Grzegorz Małecki i Bartosz Bielenia w roli psotnego Puka. Sen nocy letniej w ogrodach będzie gościł do 19 sierpnia. Dwie strefy pogodowe w Polsce. Przez kilka dni wschodnia połowa i centrum chłodna oraz deszczowa. Bardzo ciepło i słonecznie na zachodzie. W nocy tylko 8 stopni w Zakopanem, 9 w Krakowie, 10 we Wrocławiu i Warszawie. Najcieplej ma być w Kołobrzegu, tam 15 kresek.
23: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: It's a ritual.
1: Para z głośników w Ambro.
2: Rokowe rytuały. Odpalamy na sam początek. Para z głośników. Tomek Ambrożo-Obert.
3: Sandra Hajduk-Popińska na pełnej petardzie. Jedziemy z najlepszym rokiem na świecie. Z parą z głośników. Z mnóstwem atrakcji. Dzisiaj rozdajemy bilety na Marilyna Mansona między innymi.
2: Tak, no i dziś wielka premiera wielkiej nowej płyty The Rolling Stones. 25. płyta w dorobku tego zespołu, więc my będziemy mieli dla was fragment rozmowy z Mickiem Jaggerem.
3: Który jako jedyna w Polsce przeprowadziła moja przyjaciółka Sandra Hajduk-Popińska dla Antyradia, oczywiście. Dzisiaj również będzie o tym, jak talibowie namawiają do turystyki w Afganistanie.
2: Będzie też o tym, że gdzie dwie się biją, tam trzeci niekoniecznie korzysta.
3: O, proszę bardzo. Sprawdzimy również, do jakiego niecodziennego zdarzenia doszło w należącym do aglomeracji łódzkiej mieście Pabianice.
2: O, takie ćwiczenie to było przed chwilą, dykcyjne.
3: Tak. Trzeba się troszkę rozgrzać.
2: To my rozgrzewamy nasze aparaty, nasze jamy ustne, a wy łapcie za kawę, herbatę, kierownicę, gdzie tam jesteście i słuchajcie parę z głośników.
3: Żonę godziny... można złapać 20... za rękę na przykład.
2: A przy tej piosence to już w ogóle.
3: O, jedziemy, Foo Fighters.

0: All Day and All of the Night od The Stranglers. I coś czuję, że wielu i wiele z was będzie sobie dzisiaj tak mówiło przed piątkowym wieczorem. Zobaczymy, jak on się skończy. A tymczasem ja i Tomek jesteśmy z wami do godziny 20. Gramy wam najlepszego rocka na świecie. No i mamy dla was garść ciekawych newsów.
1: No tak, zakończył się szczyt NATO w Ankarze, o czym zapewne wiecie, ale tam szczyt szczytem, ratowaniem świata. Ważne, jakie gifty się przywozi z podróży, prawda? Na zakończenie, słuchajcie, wszyscy przywódcy krajów członkowskich, w tym Polski, otrzymali po rewolwerze.
0: Rzeczywiście prezydent Erdogan każdemu ofiarował tego typu prezent. Nie wiem, czy to replika, czy oryginał. Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał, zapewnił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
1: No pewnie, że nie. Chyba, żeby dorzucili jeszcze po głośniku Bluetooth do zestawu.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Gdyby energia miała twarz, wyglądałaby właśnie tak. Gdyby rok miał akt urodzenia, jego podpis widniałby na pierwszej stronie. Czas próbuje go dogonić, ale od kilku dekad przegrywa ten wyścig. Mick Jagger w tym tygodniu w Antyradiu.
0: Czy mógłbyś określić Stonesów jednym słowem?
1: Mili i utalentowani kolesie.
5: Posłuchaj wyjątkowego wywiadu z żywą legendą rocka. Antyradio. Najlepszy

0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
17: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: Skarbie,
19: Na
18: co wydałabyś 199 zł?
19: Na paznokcie.
18: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
20: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
21: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: No i czy te słowa nie są piękne, ale i proste, i jednocześnie i piękne? Muzyka, która pachnie relaksem, Buffalo
1: Soldier. Zadymiło się w naszym studiu też. Dobrze, kochani, teraz będzie o nieco innym artyście, ale artyście, którego wiemy, kocha wielu z was. Marilyn Manson zagra w Łodzi już za dni kilka, a tak się składa, że my mamy bilety i to nawet dwa podwójne bilety na jego koncert.
0: Więc gra warta świeczki. Koniecznie już teraz dzwońcie 321-321-600 i jeśli dzwonicie, zostawiajcie nam numer telefonu do siebie albo piszcie
1: paramaupantyradio.pl, a zadanie konkursowe brzmi:
0: dzisiaj jest dzień Nikoli Tesli, w związku z tym pytamy was, jakie jest najgenialniejsze urządzenie, jaki jest najgenialniejszy wynalazek waszym zdaniem i dlaczego? paramaupantyradio.pl
1: albo 321-321-600.
0: No a teraz, żeby dodać wam jeszcze więcej animuszu, jeszcze więcej energii, Evanescence i Bring Me to Life na pełnej petarcie. Ależ ja kocham ten numer.

0: plus 50 do mocy silnika, podnosi się dobrostan, podnosi się stopa życiowa, w ogóle wiele rzeczy się podnosi, kiedy takie numery wam towarzyszą. Słuchacie parę z głośników, już za kilka chwil Prawda Antyradia, po niej Bon Jovi między innymi.
1: A skoro mowa o mocy silnika, to dziś dzień Nikoli Tesli, nie mylić z Elonem Muskiem. No tak. I z tej okazji pytamy o to, jaki jest najgenialniejszy wynalazek i dlaczego.
0: A do rozdania mamy bilety na koncert Marilyna Mansona. Piszecie paramaupa@antyradio.pl albo dzwonicie 321-321-600.
2: Wynalazkiem najlepszym, najgenialniejszym w ogóle wynalazkiem na świecie, jaki powstał i bez którego pewnie nie byłoby połowy świata, to są kołki rozporowe oraz trytytki.
0: No, to prawda. I szara taśma jeszcze. To wszystko się zgadza. 321-321-600?
3: Witam. Głos przekazuję specjalistom od Nikolasa Tesli, także przed wami Fryderyk i Albert.
4: Najlepszym wynalazkiem Nikoli Tesli to był silnik prądu przemiennego, a powody to jest, że to był pierwszy wynalazek jego i zrewolucjonizował świat.
0: Strach pomyśleć, co by było, jakby nie zrewolucjonizował.
5: Nie wywołuj paniki! Nie wywołowo! Nie wywołowo!
0: Dobra.
5: Nie pierdol!
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
8: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
9: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2609.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Dzisiejsze Trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Polska pogodowo podzielona. Lato na zachodzie, jesień na wschodzie, do tego czerwone flagi nad Bałtykiem. Tę prawdę zaczniemy jednak od rewolucji na torach.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty nad nimi, Ministerstwo Infrastruktury i PKP ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. To ma poprawić bezpieczeństwo i zlikwidować korki tam, gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę, co utrudnia bardzo znacząco funkcjonowanie życia w danej miejscowości.
0: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, ale nowe obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, Gdańsku, Szczecinie i we Wrocławiu.
1: Prawda Antyradia.
0: Na ponad 100 plażach nad Bałtykiem powiewają czerwone flagi, tak jest m.in. na plażach w Świnoujściu, Pobierowie, Rewalu, Dąbkach i Darłowie.
1: Prawda Antyradia.
0: W Polsce mamy teraz dwie strefy pogodowe. Przez kilka dni wschodnia połowa i centrum chłodna i deszczowa, bardzo ciepło i słonecznie na zachodzie. Klin wyżowy podzielił Polskę na pół. IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Czyli kontrast się będzie utrzymywał. Cały czas w tej wschodniej części kraju te temperatury będą niższe niż na zachodzie. Tutaj ta skłonność do tych przelotnych opadów deszczu, miejscami burz, ona się jeszcze będzie utrzymywała przez kilka dni. Większy przełom szykuje się od środy. Cały czas na tym zachodzie najcieplej, około 29 do 30.
0: W pozostałej części Polski także ciepło, powyżej 25 stopni.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeśli na co dzień zapylasz, to czas na święto. W Bytomiu odbędzie się Dzień Zapylaczy. Stowarzyszenie Bytomskich Pszczelarzy Urszula Mazurowska.
4: Święto zapylaczy, bo wcześniej organizowaliśmy święta pszczół. Natomiast pszczoły kojarzą się tylko z pszczołami miodnymi. Natomiast jest dużo więcej owadów, które wykonują tę samą bardzo pożyteczną pracę. Dlatego właśnie ktoś wpadł na fajny pomysł, żeby uhonorować zapylacze wszystkie.
0: No bardzo fajny pomysł. Święto zapylaczy będzie w pierwszy weekend sierpnia w Pałacu w Bytomiu. Miechowicach. A to była Prawda Antyradia. Sobota na zachodzie słoneczna, poza tym deszcze i burze, a temperatura od 20 do 25 stopni. W niedzielę ciut cieplej, 28, tylko na zachodzie kraju będzie bez opadów. Od poniedziałku jednak temperatury zaczną się podnosić, ma być także więcej pogodnego nieba.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Kult ignorancji podobno w Stanach Zjednoczonych istnieje od zawsze. Europe z taką propozycją dzisiaj dla was od nas 10 minut po godzinie 17.
1: Para z głośników wciąż bucha. Jesteśmy z wami do godziny 20. Po nas oczywiście kolejne notowanie turbotopu. Jeśli jeszcze nie oddaliście głosu na swój ulubiony kawałek, to wbijajcie na antyradio.pl. A tymczasem pakujcie mandżur, tak. No bo wakacje. 45-letni turysta z Małopolski, słuchajcie, spędzał urlop w Łebie, ale wypoczynek zakończył się wizytą policji. Podczas interwencji w sprawie dwóch kłócących się kobiet okazało się, że to sam mężczyzna jest poszukiwany listem gończym.
0: Mm-hmm. No zarezerwował pobyt nad morzem, ale pełne wyżywienie dostał gdzie indziej.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Albo inaczej rzecz ujmując, gdzie dwie się biją, tam...
1: Tak zwany urlop z wyszynkiem. Dobrze. Dire Straits i Sultani z Swingu.

0: Eddie Vedder, jak się ostatnio okazało, lider Pearl Jam, fan futbolu i złotych belgijskich napojów, bo pewnie widzieliście Diego na trybunach podczas meczu mundialowego Belgia-USA. Popijał właśnie złoty napój i to marki belgijskiej.
1: Słuchaj. Taka ciekawostka, proszę ja was. Tak. Antyradio i para z głośników, bawiąc uczy, ucząc bawi.
0: Zawsze.
1: Måneskin, Gossip, to już za chwilę. No a my tymczasem rozdajemy bilety na koncert Merlina Mansona w Atlas Arenie w Łodzi. Dzisiaj jest dzień Nikoli Tesli, więc pytanie konkursowe brzmi, jaki jest najgenialniejszy waszym zdaniem wynalazek, niekoniecznie Nikoli i dlaczego? paramopa.antyradio.pl 321-321-600.
2: Cześć, tu Marcel. Dla mnie najgenialniejszym wynalazkiem świata są drzwi, bo dzięki nim można się od wszystkiego odizolować i na chwilę włączyć parę z głośników.
0: Taki młody, taki mądry.
1: Prawda? 321-321-600.
3: Cześć, oprócz dnia Nikoli Tesli jest też dzień kebaba, więc najgenialniejszym urządzeniem jest maszyna do produkcji kebaba. 10 lipca. Pozdrawiam, Marta.
1: Pozdrawiamy i może jeszcze jakaś propozycja?
4: Cześć, tu Darek z Bytomia. Pojadę trochę w walec z Eliną. Najlepszym odkryciem było odkrycie fal radiowych, dzięki czemu można było wynaleźć radio, a dzięki czemu można słuchać najlepszego rocka w antyradiu i najlepszej pary w antyradiu.
1: To mi się podoba. Czekamy na kolejne wasze propozycje. Do godziny 20 rozdarujemy bilety na Mansona.
5: Hey, this is Tony from Papa Roach.
6: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
7: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
8: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antiradio. Najlepszy.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: SkiTeam.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
6: SkiTeam.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: No, a sekcja dęta potrafi zrobić robotę nawet w rock'n'rollu, musicie przyznać. T-Love i Stokrotka. Ja w ogóle grałem na fagocie, nie wiem, czy wiesz.
1: Na fagocie grałeś?
0: Tak.
1: To taki intrygujące.
0: Gęsty.
1: Wiem, co to jest fagot.
0: Tak, jasne. Drewniany takim. To no, antyradio bawiąc, ucząc bawi.
1: Zdolny nasz kolega muzykolog Tomek Ambroże-Obertyn. Zdolny jest również Kasprol, który przygotował dla was kolejną odsłonę bloku z wielkiej płyty. I tym razem będzie to album Master of Puppets, trzeci studyjny album tego ikonicznego zespołu, bo jak ich inaczej nazwać, czyli Metaliki.
2: Blok z wielkiej płyty w antyradiu.
3: Przed nami trzeci studyjny album zespołu Metallica, który był ostatnim albumem zespołu z basistą Cliffem Burtonem, który zginął w wypadku autobusu w Szwecji podczas trasy promocyjnej albumu. Zamiast wydać singiel lub wideo przed premierą krążka, Metallica wyruszyła w 5-miesięczną amerykańską trasę koncertową, wspierającą wtedy Ozziego Osborna. Płyta zyskała szerokie uznanie krytyków, którzy chwalili muzykę i teksty polityczne. Jest powszechnie uważana za jeden z najwspanialszych i najbardziej wpływowych albumów thrash metalowych wszechczasów. No i oczywiście przypisuje się mu konsolidację amerykańskiej sceny thrash metalowej. Mówi się, że ten krążek wprowadził nowy poziom ciężkości i złożoności w thrash metalu, prezentując klimatyczne i precyzyjnie wykonane utwory. Posłuchajmy zatem fragment płyty Master of Puppets w tej chwili. Metallica.
2: Blok z wielkiej płyty w antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Sound of Silence, absolutnie genialna kompozycja, fenomenalny tekst. Słuchacie parę z głośników, 8 minut do godziny 18. Pamiętajcie, dokądkolwiek zmierzacie, czy już jesteście w drodze na wakacje, miejcie zainstalowaną w telefonie aplikację Antyradia, wtedy możecie mieć najlepszego roka na świecie, dosłownie na wyciągnięcie własnych palców, a za chwilę paluszki lizać numer, między innymi AC/DC.
2: Tak, a już za chwilę kilka, kolejna, ostatnia już odsłona mojej rozmowy z Mickiem Jaggerem i tak trochę, Tomek, nawiązując do utworu Disturbed Sound of Silence, no to ja zapytałam Mika Jaggera o to, jak on się w ciszy odnajduje. Przypominamy wam, że dziś jest dzień premiery płyty Foreign Tongues, to jest 25. studyjna, w ogóle 25. album, stary, czaisz to? No. I to studyjny, tak. Bo ich ogólnie było więcej.
1: No to jest jeden z takich jasnych punktów w tym naszym uniwersum obłędu, że jeszcze pojawiają się nowe kawałki Stonesów. Sandra Hajduk-Popińska jako jedyna dziennikarka w Polsce miała tę przyjemność rozmawiać z Mickiem Jaggerem, także nie możecie przeoczyć tej
2: nacieraj
1: rozmowy.
2: Nacieraj mnie tym, nacieraj.
1: Dobrze,
2: mnie.
1: To za chwilę Prawda Antyradia, a ja w międzyczasie podnacieram Sandrę.
3: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
4: Hey, what's up, it's Shannon.
5: And this is Sully from Godsmack.
6: Hey, this is Rob.
7: This is James from Metallica.
8: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Dwanaście osób zatrzymano w sprawie wytwarzania i sprzedaży nielegalnych farmaceutyków. Robisz lody? To nie oszukuj. W tej prawdzie także Facebook na celowniku Komisji Europejskiej.
0: Prawda Antyradia.
11: Magdalena Mleczko, zapraszam. Policja rozbiła gang handlujący nielegalnymi suplementami i lekami. Zatrzymano 12 osób podejrzanych o ich masową produkcję i internetową sprzedaż. W ciągu 2 lat grupa wysłała ponad 15 tysięcy paczek o wartości ponad 15 milionów złotych. Substancje pochodziły z nielegalnego laboratorium, a także były przemycane z Azji. Pierwsze 4 osoby trafiły do aresztu.
0: Prawda Antyradia.
11: Lody przeszły kontrolę. Wzięła je na warsztat Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
12: Przede wszystkim inspektorzy ujawnili złe oznakowania lodów. Aż 60% skontrolowanych partii lodów nie spełniało wymaganych norm w tym zakresie. Inspekcja Joanna Narożniak.
13: Nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku wykazu składników, podanie w miejscu sprzedaży składu lodów niezgodnego z deklaracją producenta, półproduktów stosowanych do ich produkcji.
12: Na przykład lody, które nazywały się czekoladowe, miały w sobie jedynie kakao. Natomiast lody śmietankowe nigdy nie widziały śmietanki, bo powstały z mleka w proszku. Były też lody nazwane rzemieślniczymi, choć kupiono je w hurtowni. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda antyradia.
11: Duże zmiany. Na najpopularniejszej kolejowej trasie w Śląskiem od poniedziałku pociągi nie będą jeździć między Rudą Śląską Chebziem a Zabrzem. Powodem tych utrudnień jest budowa wiaduktu nad przyszłą trasą NS Koleje Śląskie Bartłomiej Wnuk.
14: W czasie przerwy w ruchu pociągi linii S1 zostaną w całości skierowane drogą okrężną przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich na dystansie z Gliwic do Katowic czy Częstochowy. Podróż wydłuży się tym samym o około 10 minut.
11: Kolejowe utrudnienia potrwają do 30 lipca.
0: Prawda antyradia.
11: Instagram i Facebook uzależniają swoich użytkowników. Komisja Europejska zarzuciła koncernowi Meta, że celowo projektuje swoje aplikacje tak, aby nie można było się od nich oderwać. Chodzi o takie funkcje jak niekończące przewijanie i odtwarzanie postów oraz wysoce spersonalizowane reklamy. Zdaniem unijnych urzędników to narusza przepisy o usługach cyfrowych.
15: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Zakończyła się tegoroczna europejska trasa koncertowa Metallica. Ostatni koncert zagrali 5 lipca w Londynie. Teraz James Hetfield zwrócił się do fanów. Podziękował za udział w koncertach. Napisał, że kocha grać na żywo i dzięki fanom czuje, że żyje. Metallica wróci na scenę po drugiej stronie oceanu. 1 października w Las Vegas. Oasis ma planować trasę koncertową po Anglii i kontynentalnej Europie. To doniesienia NME. Portal twierdzi, że w przyszłym roku w planach jest co najmniej 12 koncertów w ich rodzinnym mieście Manchesterze. Do sieci trafił pełny zwiastun kolejnej części Dune. Akcja filmu rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z drugiej części. Paul Atreides zmaga się z konsekwencjami decyzji o rozpoczęciu świętej wojny, która doprowadziła do śmierci ponad 60 miliardów ludzi.
16: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
11: W nocy chłodno, tylko 8 stopni w Zakopanem, 9 w Krakowie, 10 we Wrocławiu i Warszawie. Sobota na zachodzie słoneczna, poza tym deszcz i burze, temperatura od 20 do 25 stopni. W niedzielę ciut cieplej, 28, tylko na zachodzie kraju bez opadów.
16: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
17: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: para z głośników w Antyradio.
1: Dziwna wiosna i póki co niespecjalnie fajne lato. Ale kto wie, może jesień będzie wyjątkowa.
2: No tak, oby do wiosny, kochani. Święta, święta i po świętach. To są nasze mądrości z cyklu Para z głośników. Kochani, czas najwyższy, 12 minut po godzinie 18. Dzisiaj jest dzień premiery płyty, nowej płyty The Rolling Stones, Foreign Tongues. No i Sandra Hajduk-Popińska, nie dość, że jako jedyna dziennikarka w Polsce miała szansę porozmawiać z Mickiem Jaggerem, to jeszcze przeszli sobie na ty.
3: Mick, zastanawiałam się, czy osoba taka jak ty, kochająca hałas, lubi też
4: ciszę. Tak, może nie taką kompletną. O tej porze roku dobrze jest być na wsi, gdzie nie dociera szum ulicy, słyszysz tylko traktor. Przyjemnie jest być w tej półciszy lata. Swoją drogą to niezły pomysł na tytuł płyty. Półcisza lata.
5: That's not a bad title, really. The semi-silence of the summertime.
3: O, chyba właśnie wymyśliłeś tytuł nowej płyty. No dobrze, a czy mógłbyś określić Stonesów jednym słowem?
4: Mili i utalentowani kolesie.
3: No to trochę za wiele słów.
4: Za dużo. No dobra, to niech będzie z rzędy.
3: Nie zgodziłabym się, Mick. Bardzo ci dziękuję. To była przyjemność.
4: Dla mnie również.
3: I mam nadzieję do zobaczenia w Polsce. Czy jest na to szansa?
4: Tak, mieliśmy pojawić się jeszcze w tym roku, ale pojawimy się następnym razem.
3: Okej, trzymam za słowo.
1: Ha! Załatwiłam wam! Będzie koncert Stonesów, jakby co to na mnie.
2: No a póki co gramy System of a Down, Lonely Day.

0: No ja zdecydowanie wychowałem się na rock'n'rollu, rapsy, hip-hopy to nie był mój świat, ale takie połączenie, taki miks bardzo lubię i szanuję. Cypress Hill w parze z głośników What's Your Number?
1: Nie wiem czy wiecie, nie wiem czy ty Tomku wiesz, ale... Uwaga, talibowie starają się przyciągnąć do Afganistanu turystów.
0: No proszę bardzo, w dolinie rzeki Barmian można na przykład oglądać dziury w skale, w których kiedyś stały posągi Buddy, zanim nie wysadzili ich w powietrze, właśnie talibowie.
1: Gubernator regionu przekonuje, chcemy pokazać światu pokojowy i bezpieczny Afganistan.
0: No cóż, jak oceniam ten pomysł, bardzo dobrze, jak mawiają klienci prowadzonych przez talibów biur podróży, mocne 9 na 11.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcję w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym

0: do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Biedronka.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Spełniamy je wszystkie, hurtowo, jak leci, każdą fantazję rock'n'rollową waszą
1: taka, tutaj
0: pobudzona, bo na urlop zaraz idę.
1: Nie, w sensie, że taka, że rozrzutna taka.
0: A dlaczego nie? To byli The Strats, ale jeśli macie fantazję, by usłyszeć Rammstein, to za chwilę Stone Temple Pilots, też będzie nawet Deep Purple mamy.
1: No, nawet mamy bilety na Marilyna Mansona w Atlas Arenie w Łodzi. Dzisiaj jest dzień Nikoli Tesli. Jaki jest najgenialniejszy wynalazek i dlaczego? O to was pytamy. paramaupa.antyradio.pl
0: 321-321-600.
1: Halo, dzień dobry, cześć.
2: Cześć, Antyradio. Z tej strony Michał ze Szczecina.
1: Siema.
2: Dla mnie najgenialniejszym ever wynalazkiem świata jest tron, inaczej świątynia Dumania.
1: No, jest to jakaś propozycja, tak? Halo, dzień dobry, cześć.
3: Siemanderok, mówi Biały.
1: No hej.
3: Wiecie co? No. Najpiękniejszym, najlepszym, najcudowniejszym wynalazkiem na świecie, niestety, ale taka jest prawda i to przewyższa wszystkie możliwe inne wynalazki, jest gitara elektryczna.
1: No niestety tak, rzeczywiście. No chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś inne zdanie.
4: Maszyna do lodów.
1: Też tak. 321-321-600?
5: Pytacie, co tu najlepszego człowiek wymyślił. No to chyba każdy facet przyzna mi rację. Leginsy.
1: No, czy aby na pewno każdy facet przyzna rację?
6: Chyba nie.
1: Także zdania są podzielone mimo wszystko, ale czekamy na wasze propozycje.
0: A teraz gramy wam Rammstein i Zone.

0: No ten riff chodził dzisiaj za mną dość długo, dlatego przywiozłem do redakcji płytę Deep Purple i postanowiliśmy wspólnie z Sandrą zagrać wam Perfect Strangers. Naprawdę jest to dzika rozkosz granie tego numeru i olbrzymi zaszczyt, podobnie jak granie Nirwany za każdym razem, kiedy pojawia się w parze z głośników. I taka sytuacja nastąpi już za kilka chwil. Zagramy wam Lit, czyli Lithium.
1: Zgadza się, a tymczasem zaglądamy do internetów i znajdujemy tam taką oto myśl. Jeden z portali specjalizujących się w tematyce naukowej prezentuje wyjątkową sylwetkę Judy Love Cohen, amerykańskiej inżynierki, jednej z pierwszych kobiet pracujących w NASA. Jak pisze portal, ocaliła misję Apollo 13 i do tego urodziła gwiazdę Hollywood, a wszystko to w jeden dzień.
0: No proszę bardzo, wszystko to w jeden dzień. Jak głosi legenda, w czasach, kiedy jeszcze studiowała, była także pierwszym człowiekiem na Ziemi, któremu udało się sprawnie i w miłej atmosferze załatwić sprawę w dziekanacie. I to w zaledwie 2 dni.
2: Nie wierzę w takie cuda.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
5: This is Brandon Flowers.
6: Hi everybody, this is Dexter.
7: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W przyszłym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are? They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
10: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
9: Nawet tutaj musisz.
11: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
9: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
11: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
12: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Ekspert dalej masz.
13: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
14: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Ten numer to zwiastun, dobra informacja dla fanów Editors, bo to zapowiedź nowego albumu tej grupy, więc jeśli kochacie Editors, to myślę, że już niebawem wasze święto.
1: No a dzisiaj, teraz właśnie jest święto wszystkich tych, którzy chcą pójść na koncert Marilyna Mansona. Rozdawaliśmy dzisiaj bilety w parze z głośników, dwa podwójne. Pytaliśmy was przy okazji dnia Nikoli Tesli o najgenialniejszy wynalazek ludzkości, waszym zdaniem.
0: Tak, i bilety zgarniają dwie osoby. Pierwszy bilet, podwójny bilet leci do Damiana, który napisał nam, że najlepszym wynalazkiem ludzkości jest rumiankowy papier toaletowy. Dzięki niemu we własnej łazience czuję się jak na kwiecistej łące i my lubimy proste rozwiązania.
1: No,
0: i my jesteśmy fanami prostych rozwiązań.
1: My jesteśmy prości ludzie. Drugi bilet podwójny wędruje do Kamila, który napisał: Tesla był tak naprawdę pierwszym heavy metalowym inżynierem dźwięków historii. Stworzył instrument, który gra muzykę za pomocą czystego prądu o napięciu milionów voltów. To właściwie nie jest odpowiedź na nasze pytanie,
0: ale doceniamy wiedzę.
1: Tak jest, ponieważ para z głośników, bawiąc uczy, ucząc bawi. I marzy. Ozzy Osbourne już teraz. Dreamer.

0: No i pięknie się podróżuje. Nasze polskie kręte drogi zdają się jakby proste, mniej dziurawe i mniej zadeszczone, jeśli można tak powiedzieć, jeśli towarzyszy wam w aucie najlepszy rok na świecie.
1: To my teraz podróżujemy prosto na komisariat policji, bowiem sportowy Ford Mustang, który kilka miesięcy temu trafił do mazowieckiej policji po konfiskacie pijanemu kierowcy, rozbił się podczas służby.
0: Ajajaj. Radiowóz jechał na interwencję z włączonymi sygnałami, gdy inny samochód zajechał mu drogę.
1: No, jak to mówią, auto może zmienić właściciela, ale charakter zostaje ten sam.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reclama. La DOW Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
2: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Po reklamie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: A jeżeli wam się wydaje, moi drodzy, że to jest piątek i antyradio można już wyłączyć, to nie, no bo nie dość, że po nas Turbo Top, to jeszcze jutro prawdziwa gratka dla fanów tego oto gagatka.
1: To się do rymu powiedziało. Śniadanie usteranego tradycyjnie już od 7 do 10 będzie w sobotę. Będę prezentował 10 największych absurdów, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu, które, jak wiemy, doskonale obfituje w różnego rodzaju absurdy i ułożę je tradycyjnie w listę przebojów od miejsca 10 do 1. Co znajdzie się na pierwszym, to wszystko się okaże. Także bierzcie i jedzcie z tego wszyscy.
0: Nie możemy się doczekać, a teraz gramy wam najlepszego rocka na świecie.

0: I to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co my przygotowaliśmy dla was, ale oczywiście Antyradio nie przestaje grać po nas Turbo Top. Natomiast za udział wzięli Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomasz Ambrożo-Bertyn, jak to mawiała moja babcia, to by było na tyle, resztę zjedzą motyle, a my wam życzymy w najbardziej kolorowych motyli, ciemi, czego tam jeszcze w ten weekend.
0: Bardzo Hema, dziękujemy. Hemoglobina, co tak, tam sobie życzycie.
1: Dzięki za dzisiaj. Pa!
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
2: Po reklamie.
3: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
4: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
5: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20 i jest piątek i w dodatku Turbo Top oraz 2777. Ależ kapitalny PIN, prosty do zapamiętania. To oznacza, że każdy, kto go wstuka, to dostanie od metra floty. Proszę Państwa, dziś na liście mamy dwie nowości, 10 w niebie, 6 w piekle i 2 numery bez gazu. Oczywiście są też spektakularne zmiany. Zacznie to wszystko Hugo z utworem Horyzont. Na razie Hugo trzyma się dość długo, bo zagramy go po raz piąty w zestawieniu, dostaje 2 obroty w dół i ciekawy jestem, czy objawi się w kolejnym turbotopie. Tak też startujemy po raz 2777 i lecimy na rubieże Saturna.
3: 20.

0: i Moria, 19 na turbo topie dziś bez gazu po raz trzeci w zestawieniu. Jakoś nie może wyrwać się z tego kokonu, którym tu ją właśnie umieścił los. A przecież to taka piękna, melodyjna historyjka muzyczna. 7 minut po 8 wieczorem, meczyk o 21:00, Hiszpanie zmierzą się z Belgią. Wczoraj myślałem, że Maroko zrobi jedno oko na Maroko, drugie na Kaukas, ale nic z tego nie wyszło. Francuzi w półfinale Mistrzostw Świata i zobaczymy, co wydarzy się dalej. A dziś, jeśli liczę, że to czerwone diabły zrobią niespodziankę, a tymczasem do gry wjeżdża prosto z mojej patery Europe.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Topie to kapela Pierwszy Śnieg z utworem Wolność to Skam. Jak zawsze witamy gorąco i życzymy powodzenia w drodze na szczyt. Reklamówka, jeżeli chodzi o zdobycze tak zwanych sztabek, ode mnie gratis. A tymczasem przesuwamy się na miejsce 17, a tu od razu wjeżdża nowość numer 2. Grupa Muse z utworem Hash. 3 minutki 48 sekund kapeli, która potrafi grać, wie co to jest dobry rock i jak zabawić publiczność, żeby nie przycinała komara podczas występów. Z prawdziwą przyjemnością Muse.
1: 17.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.
4: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Editors, kapitalny numer The Rush, 15 na Turbo Topie po raz drugi oficjalnie, dziś 5 obrotów w górę. Kapela, Brytyjczycy z Birmingham, powstali w 2002 roku w Stafford i mamy ich na Turbo Topie. Proszę Państwa, 20:33, notowanie 2777. Piątkowy wieczór, coraz

bliżej do meczyku Hiszpania-Belgia. To wszystko o 21:00, a my zobaczmy, co dzieje się z mongolską kapelą The Who. Kawałek Lost Soul. Dziś zagramy ich po raz 14. Co ciekawe, ani razu nie wyczesali złota, więc reklamóweczka pusta, ale zawsze można trzymać w niej trawę dla jaka. 14.

Papa Roach, See You in Hell, 13 na turbo topie, jedno złoto na koncie, spadali jak kamień do studni, ale nareszcie dziś chwila opamiętania po raz czwarty w zestawieniu i dostają od was 4 obroty do nieba. 20:41 właśnie teraz, a to oznacza, że za 19 minut pierwszy gwizdek i Hiszpanie rozpoczną z Belgami walkę o półfinał Mistrzostw Świata. A tymczasem przed nami 12. Dziś chyba jest premiera tego albumu, tak mi się wydaje. 12 raz w zestawieniu, 1 obrót w dół. Rolling Stonesi wjeżdżają. 12.

0: bardzo dobry numer. Batna, ziemia, która pije krew. Dziś jedenastka na turbotopie. Był mały spadek, ale dziś dwa obroty w górę i są na miejscu jedenastym po raz piąty oficjalnie na turbotopie. Proszę Państwa, dwie nowości, 10 w niebie, 6 w piekle, dwa numery bez gazu, Hugo Moria, potem pierwszy śnieg, wolność to Skam, nowość numer 1, na 18, 17, Music Cash, nowość numer 2, Zalewski, editor The Who, Papa Roach, Rolling Stones i Batna. Tak to wyglądało 20 do 11. Widzę, że teraz reklama piersi, ale oczywiście chodzi o kurczaki. 20.51, turbotopik, notowanie 2.77, pierwsza dyszka przygotowana, ale zanim to nastąpi, mamy tu prawdziwego asa z Polski. 8 lipca objawił się najnowszy singiel Party Doll. Grzegorz Kupczyk w akcji wjeżdża prosto z mojej czarodziejskiej patery i zapowiada album Aperitif, który objawi się światu już niedawno. Ale na początek Party Doll, Grzegorz Kupczyk, see ya o 9.00.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: Pamiętaj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
4: Jest piątkowy wieczór, 21 na liczniku. Turbo Top po raz 2777, 10 dzień lipca. Piłkarze na murawie, za chwilę pierwszy gwizdek. I zobaczymy, czy to Hiszpanie, czy Belgia. Po tym meczyku rzucą się sobie w ramiona z radości, czy też będą ronić łzy. Proszę Państwa, dobrze, że my nie mamy takich problemów, że nie musimy się tym aż tak bardzo denerwować. Wyobraźcie sobie, że to Polacy grają z Belgią o awans do półfinału, ale to przecież wszystko może się zdarzyć już za 4 lata, kiedy Polska będzie mistrzem świata. Mastodon, your ghost again. To jest dyszka na Turbotopie. 13 raz w zestawieniu i potężny dzwon od szatana. Chyba przydzwonił im ogonem. Dostają aż 6 do piekła.
3: 10.

0: Nowhere pod tym samym tytułem kryje się wykonawca. Dziewiątka na Turbo Topie, bardzo dobrze to wszystko cyka, szczególnie w słuchaweczkach, a dziś po raz siódmy oficjalnie i jeszcze dostają od was 3 obroty w górę i meldują się na miejscu 9. 10 minut po 21, jak tam w meczyku, Hiszpania 0, Belgia 0, 9 pół minuty za nami. Rzut wolny dla Hiszpanów, aż się przyjrzę, jak oni to rozegrają. Dorzucił? Nie, to był strzał. Jeszcze ta akcja trwa. I co? Aj, było blisko. Kenny Hoopla, New America, prosto z mojej patery, a Belgowie dalej nie mogą, teraz wychodzą z pola karnego. Prosto z mojej patery. Kenny Hoopla nadjeżdża. Bardzo interesujący numer New America.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Lost you. Wizard. Dziś niestety 5 obrotów do szatana na kolana i ani jednego złota. Jak do tego doszło? We might as well be strangers. Piękny numer, 8 raz w zestawieniu i ciągle spada. Kwadrans po 21. Hiszpania, Belgia nadal bez bramek. Widzę, że jednak, jak to mówią eksperci, Hiszpanie mają więcej z gry. Ale czasami jest taka sytuacja, że nie mają dla odmiany z czego uderzyć. Proszę Państwa, siódemeczka nadciąga. To też czarny konik turbotopu. Jest jeszcze jeden, ale na razie nie zdradzę jaki. A może w ogóle dziś o nim nie powiem. W każdym razie Wirefall, I Stand. Dziś po raz 9 w zestawieniu i dorzucają kolejną cegiełkę, która przybliża ich do podium. 7.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy.

Deep Purple i Diablo, piątka na Turbo Topie, wspinają się po tej drabinie. Dziś dwa obroty w górę, 21:32. Belgowie wytrzymali 30 minut. Fabian Ruiz strzela w 30 minucie gola i Hiszpanie prowadzą 1-0. I to czerwone diabły mają teraz ciepło. Proszę Państwa, przed nami już tylko czwórka, potem propozycja i trzy najlepsze numery. To wszystko się wydarzy, tego nikt nie powstrzyma. A kto na miejscu czwartym? 11 raz zagramy dziś. Kobieta zaśpiewa. Taria. Wspaniały jest ten numer i te wokalizy. Tu wszystko gra i buczy tak jak trzeba. Jeden obrót w górę, coraz bliżej podium i poważne widoki na złoto. Czy to się wypełni? Taria.

bardzo przyjemny kawałek. Airborne, Kid in the Candy Store to ostatnia propozycja do Turbo Topu prosto od Australijczyków. 21.43, proszę Państwa, 11 minut cieszyli się Hiszpanie z prowadzenia, bowiem w 41. De Ketelare strzela gola z główki dla Belgów i mamy 1-1. A przed nami już tylko i wyłącznie trzy najlepsze numery na 2-2-7-7-7. Mastodon, Wolfpack, Heading Nowhere, Weezer, Wirefall, The Warning i Purple. Italia na czwartym, 1 w górę. Kto na miejscu trzecim, kto zgarnia dziś medal brązowy i do tego dorzucę Adamin po Jaśku. Niech mają, dlaczego nie? Jasiek dobry. Wieczorem można głowę złożyć i wspaniałe sny przychodzą, kiedy widzisz światła miasta. Dziwna wiosna to jest trójka na Turbotopie. 8 raz w zestawieniu i dziś zasłużone 3 obroty w górę. Niech więc nam pokażą, jak wyglądają światła miasta. 3.

Exit Wound i Mary Manson. To wczoraj był królem turbotopu, dziś zostaje ze srebrem i jedną złotą sztabką w reklamówce. 21.50 dojechaliśmy do wielkiego finału. O 22.00 rokolekcje i Leszek Gnoiński, który bierze dziś na warsztat festiwale. Ja Państwu powiem tak. Zmykam na rubieże Saturna, czyli idę na urlop i postanowiłem, że nie będę tam robił nic, co by sprawiło, że musiałbym robić cokolwiek. Wracam 4 sierpnia, ale jeszcze zapraszam w niedzielę na niedzielnego sportowca. Życzę Państwu oczywiście kapitalnego weekendu, wspaniałych emocji w meczyku Hiszpania-Belgia do przerwy 1-1. I cóż ja mogę powiedzieć? Trzecie złoto na koncie, jeden w górę. To Jack White z numerem Dollar Bill rządzi w antyradiu. Do usłyszenia. 1

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Dobry wieczór, minęła 22, więc zapraszam na kolejne rokolekcje. Nazywam się Leszek Gnoiński i przez najbliższe 2 godziny będę wam opowiadał o polskim roku. Dziś audycję poświęciłem festiwalom i dlatego na początek zagrałem wam Mysłowic, bo po wielu, wielu latach zespół z Mysłowic powraca na imprezę organizowaną przez Jurka Owsiaka. Mysłowic występował na przystanku Woodstock jeszcze w XX wieku. W tym roku znów się pojawi. Bardzo się z tego cieszę. Choć prawdopodobnie nie uda mi się pojechać na ten festiwal. Pamiętam, gdy w latach 90., kiedy współtworzyłem w Super Expressie rockowy dodatek Super Rock, wpadliśmy na pomysł robienia przed wakacjami mapy Polski, na której zaznaczaliśmy muzyczne imprezy letnie. Internet dopiero zaczynał swoją ekspansję, więc po prostu dzwoniłem do organizatorów i dopytywałem szczegółów. Ale tych festiwali i koncertów było jak na lekarstwo. Czasami udawało się znaleźć kilkanaście imprez letnich, na które można było pojechać. Dziś to kilkadziesiąt imprez, które zaczynają się w czerwcu, a kończą we wrześniu. Od tych największych, które ściągają po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jak choćby Open Air Festival czy Poland Rock, gdzie pojawia się nawet kilkaset tysięcy widzów, do tych najmniejszych, na które przyjeżdża po kilkaset osób. Oczywiście line-up jest różny w zależności od budżetu i charakteru takiej imprezy. Dziś festiwal muzyczny to już nie tylko muzyka, ale także inne rodzaje sztuki. Gdy współtworzyłem festiwal w Jarocinie w 2007 roku, zorganizowałem wystawy malarstwa, fotografii, pokazy filmów o tematyce muzycznej. Chwilę później na przystanku Woodstock powstała Akademia Sztuk Przepięknych ze wspaniałymi rozmowami i koncertami. Zostałem na nią zaproszony w 2010 roku wraz z pokazem filmu Beats of Freedom. Teraz każdy festiwal ma o wiele większą ofertę i czasem trudno znaleźć czas na wszystko. Dziś moimi rozmówcami będą Michał Wiraszko, który został dyrektorem artystycznym festiwalu w Jarocinie, i Tomek Ochab, jeden z organizatorów Mystic Festival. Obydwa festiwale Antyradio objęło patronatem i będziecie mogli wygrać karnety na te imprezy w różnych antyradiowych audycjach. Jeszcze nad kilkoma letnimi festiwalami będziemy patronować. Będą to Open Air Festival w Gdyni, Poland Rock, Castle Party w Bolkowie, Summer Punch Festival w Warszawie na letniej scenie progresji, czyli nowa impreza na mapie festiwalowej Polski, stworzona przez Winiary Booking, a także Festiwal Jana Borysewicza i Sound of Ages. Obydwa festiwale na Zamku w Ćmielowie, również nowym miejscu na mapie festiwalowej Polski, ale także będziemy patronowali zagranicznym festiwalom, jak czeskiemu Rock for People, odbywającemu się w mieście Czeski Brat, niedaleko Pragi, i Bloodfest w Hradec Kralowe, niedaleko granicy z Polską, ale także Copenhagen w Danii. I na te wszystkie festiwale będziecie mogli wygrać wejściówki w Antyradiu. Podczas dzisiejszej audycji towarzyszyć nam będą też nagrania kapel ze świata, które przyjadą na te festiwale. A co będzie w Polsce? Sztywny Pal Azji kończy w tym roku 40 lat. Zaczął swoją karierę od festiwalu w Jarocinie w 1986 roku. W tym roku będzie świętować właśnie w Jarocinie swoją okrągłą rocznicę.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Festiwal w Jarocinie ma nowego organizatora. Gdy poprzedni organizator złożył wypowiedzenie, władze miasta przeprowadziły konkurs. Zgłosiły się 4 firmy. Wygrała ta, której koncepcję napisał Michał Wiraszko. Michała znacie z liderowania zespołowi Muchy, ale był on też wcześniej dyrektorem artystycznym festiwalu. Najpierw w latach 2008-2010, a potem pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku. Co przekonały włodarzy miasta do jego koncepcji?
2: No tutaj muszę powiedzieć, że koncepcja była absolutnie tym, co zdecydowało, bo rozpisałem koncepcję prezentację na, nie chcę skłamać, ale zdaje się 55 stron. I przede wszystkim, wcześniej ruszając, że tak powiem, formy festiwalu, bo uważam, że ona się przez lata wypracowała i ta maratońska, cokolwiek by o niej nie mówić, to już jest miejsce kultowe. A też dorosłem z czasem do świadomości, że festiwalu się nie robi dla siebie, tylko robi się dla ludzi. Nawet jeżeli ja się nie ze wszystkim zgadzam, nawet jeśli nie wszystko mi się podoba, to jeżeli wchodzę do tej rzeki, to muszę do niej wejść z poszanowaniem oczekiwań. I jeżeli ten festiwal ma się rozwijać w Jarocinie, frekwencyjnie, formalnie, no to tylko tam jest przestrzeń fizyczna na to. Nigdzie indziej tego w tym mieście nie zrobisz. Możesz dokładać elementy miejskie, takie jak rozszerzenie formuły Rytmów Młodych, małe miejskie sceny, wydarzenia towarzyszące. I to było clue mojej koncepcji. To znaczy to, co ma być na maratońskiej, tam wystarczy dodać trochę jarocińskiego DNA. Mam wrażenie, że tego zabrakło trochę w ostatnich latach. Jarocińskie DNA to jest historia muzyki, która się tam zrodziła pewnie w wyobrażeniach większości w latach 80., ale ja jeszcze wrócę dekadę wcześniej. Być może te lata 70. nie są stricte w jarocińskim DNA, które miałem na myśli, bo niewiele pewnie osób wie, że i Hanna Banaszak była laureatką Wielkopolskich Rytmów Młodych, czyli Jarocina. Hanna Banaszak jest laureatką Jarocina. Tak samo jak Kaśka Nosowska, czy zespoły z szeroko rozumianego punk rocka. Natomiast myślę, że jarocińskim DNA przede wszystkim jest poczucie pewnej, nie chcę powiedzieć niezgody, bo to jest za trudne, za ciężkie słowo. Nie chcę powiedzieć wolności, bo to jest zbyt wyświechtane, chociaż kto wie, czy nie będzie zaraz znowu bardzo popularne, paradoksalnie, słowo. Natomiast jest tam pewien zawsze przejmujący pierwiastek kontrkultury, tak bym powiedział. Kontrkultury w takim encyklopedycznym wydaniu. I jeżeli tego pierwiastka kontrkultury w Jarocinie nie ma, to przestaje być Jarocin.
1: Festiwal w Jarocinie nosi na sobie ciężar legendy jednego z najbardziej kulturotwórczych miejsc w Polsce w XX wieku. Przez kilkanaście lat XXI wieku festiwal szukał swojej koncepcji, ale z imprezy promującej i kreującej nowe trendy stał się festiwalem odtwórczym z przewidywalnym line-upem. Moim zdaniem był w pewnym momencie blisko stworzenia imprezy, która mogłaby nawiązać do legendy z lat 80., ale szkoda, że dość szybko zaprzestano tego modelu organizacyjnego. A co z tym wątkiem kontrkulturowym, o którym mówił Michał? Wydaje się, jakoby było go dzisiaj w muzyce bardzo niewiele. Bronią go starzy wyjadacze, jak choćby Deserter, który w 2026 roku wydał bardzo dobrą płytę Wolny Wybieg i wystąpi w Jarocinie, świętując swoje 45-lecie. Ech, jak ten czas szybko leci. Pamiętam, gdy w 1983 roku z wypiekami na twarzy kupowałem ich pierwszą, legendarną epkę w sklepiku Don Pressu, a tu już prawie pół wieku minęło. Mimo tak długiego stażu, Krzysiek Grabowski wciąż zachował wyjątkowy dar widzenia ciemnych stron rzeczywistości i świetnie potrafi to przekazać w tekstach. A wokal Roberta Matery cały czas zachwyca ostrością i dynamiką. Wydaje się, jakby czas nie imał się Desertera. To wciąż nasze sumienie. Zresztą posłuchajcie tytułowego numeru z ostatniej płyty.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Tomek Ochap jest szefem Knockout Production i jednym z trzech obok Michała Wardzały i jego Mystic Productions i Arka Chronowskiego, właściciela gdańskich klubów B90 i Grizzly Dizzly, wspólników w Mystic Coalition, czyli w firmie organizującej Mystic Festival. Historia Mystic jest długa, bo sięga 1999 roku, ale do 2007 roku odbywał się on nieregularnie i trwał jeden dzień. Po kilkunastoletniej przerwie powrócił w 2019, potem mieliśmy pandemię i powrót w 2022. Dziś Mystic Festival stał się jednym z najciekawszych festiwali metalowych w Europie i dwukrotnie był nominowany do nagrody na najlepszy średni festiwal. Czym jest dziś?
2: Na pewno jest dużo większa świadomość, że ten festiwal się odbywa. Jednak ten festiwal wyrósł na taki stały przystanek metalowych i też rockowych zespołów na tej mapie festiwalowej Europy. Oczywiście tych festiwali jest dużo więcej i musimy gdzieś tam konkurować z tymi festiwalami, ale myślę, że jest coraz więcej ludzi zagranicznych, którzy do nas przyjeżdżają. Ten festiwal ma coraz większą też wartość z takiego regionalnego punktu widzenia, więc no, siłą rzeczy gdzieś tam zostaliśmy właśnie nominowani do tych nagród. Jest to oczywiście przypłacone dużą ilością pracy w ciągu ostatnich 5 lat, ale myślę też, że też nie powiedzieliśmy ostatniego słowa i jeszcze trochę o nas będzie głośno. Z roku na rok festiwal się rozrasta, na pewno też my nabieramy doświadczenia większego. Wszystko to biorąc pod uwagę, ułatwia nam booking zespołów, ponieważ też zwiększa świadomość po prostu agentów i w ogóle publiczności o tym, że ten festiwal się odbywa. Także gdzieś tam ten dostęp tak naprawdę do zespołów jest dość łatwy teraz. No, łatwo znaleźć kontakt do każdego zespołu, natomiast nie tak łatwo go zabukować. Przede wszystkim booking zespołów na taki festiwal i w ogóle na festiwale europejskie, to nie jest tak, że idzie się do sklepu i się z półki po prostu kupuje. Tylko każdego weekendu w całej Europie odbywają się dziesiątki festiwali. W weekend mystikowy odbywa się przynajmniej 4-5 bardzo dużych europejskich festiwali związanych z muzyką rockową, metalową. Ja nawet nie wiem, ile się odbywa tych mniejszych festiwali, które też gdzieś tam walczą o te średniego i mniejszego kalibru zespoły. I tak na dobrą sprawę to my musimy oczywiście konkurować z tymi wszystkimi festiwalami, czy to pod kątem gaż artystów, czy to pod kątem logistyki, prawda? My się musimy weekendowo przykleić do jakichś festiwali, które nie są na końcu Hiszpanii, tylko bardziej w Niemczech na przykład. Żeby tym zespołom było jakoś, nie wiem, rozsądnie do nas dojechać i żeby mogli sobie to zaplanować w swoich kalendarzach, ale na pewno jakby fakt, że świadomość jakby i branży, i ludzi odnośnie Mystic Festiwalu rośnie, to na pewno nam ułatwia, że tak powiem, elastyczność w doborze zespołów.
1: Gdy w drugim sezonie Rokolekcji rozmawiałem z Tomkiem właśnie o Mystic Festiwalu, powiedział, że lubi jeździć na inne festiwale, aby podejrzeć, jak robią to inni, czy poszukać ciekawych zespołów. Jak to jest teraz?
2: Nadal jeździmy na dużą ilość festiwali, nadal obserwujemy bardzo dużo zewnętrznych imprez, obserwujemy rozwiązania, ale też widzimy, że organizatorzy innych festiwali przyjeżdżają do nas, żeby podchwycić jakieś rzeczy. W ogóle my utrzymujemy kontakt z bardzo dużą ilością festiwali, czy to z Niemiec, czy to z Czech, czy to z Francji i gdzieś tam wzajemnie się informujemy o jakichś problemach, jakie mieliśmy, rozwiązaniach, jak sobie z tym poradziliśmy. Zwłaszcza, że jesteśmy z jednym z bardzo nielicznych festiwali na europejskiej arenie, które się odbywają w środku miasta, w centrum miasta i jednak my musimy się zmieścić i gdzieś tam współgrać z tą tkanką miasta, a nie, że mamy po prostu wielką łąkę i możemy sobie wszystko od początku wybudować.
1: Wychodzi im to świetnie, bo Mystic Festival patrzy w różne strony metalowej sceny i dostrzega ciekawe nowe zespoły i trendy. Natomiast Tomek od lat bębni w zespole Frontside, który w 2026 roku wydał kolejną płytę.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Wracamy do Jarocina. Częste zmiany organizatorów niedobre są dla długofalowych projektów i rozwijania festiwalu. Michał i firma, z którą wystartował i wygrał konkurs na organizację festiwalu, podpisała umowę na 2 lata. Czy to wystarczy na zmiany, które chce wprowadzić Michał?
2: 2 lata to jest minimum, żeby coś wnieść. Więc ja mówię, nie chcę psuć tego, co działa. Chciałbym dodać ten element jarocińskiego DNA i tak naprawdę w formule samego festiwalu nie za bardzo gmerać. Gmerać na poziomie line-upu, gmerać na poziomie wydarzeń specjalnych. Jeden z takich projektów już jest w grze. Mamy 40-lecie, w ogóle kilka 40-leci mamy, bo mamy i AC Drink jest 40-lecie i Desertera 45, ale mamy 40-lecie Sztywnego Pala Azji w tym roku, mamy 40-lecie Farbenlere, mamy 40-lecie w końcu filmu Moja Krew, Twoja Krew, filmu zrealizowanego przez BBC w Jarocinie w roku 86. No i projekt specjalny zakłada, że w dużej mierze ci artyści, którzy się prezentowali wtedy, mamy to szczęście, że są aktywni, żyją, mają się świetnie, wystąpią w tym repertuarze. Odtworzymy trochę ścieżkę dźwiękową filmu Moja Krew, Twoja Krew na żywo po 40 latach. To są rzeczy, które wystawiają pomnik temu festiwalowi, taki na jaki ten festiwal zasłużył, ale nie są to odgrzewane kotlety zarazem. Więc to jest jedna rzecz, o która chciałbym, żeby została zapamiętana. Druga rzecz, i to jest ten bagaż, o którym wspominałem, druga rzecz to jest młodość. Mam nadzieję, że uda się pozyskać partnerów, żeby konkurs wielkopolskich rytmów młodych był pożądanym konkursem, tak jak był lat temu 30 parę i 40. Myślę, że za chwilę, już to widać, ludzie się znudzą konkursami internetowymi. Za chwilę wobec wszechobecnej sztucznej inteligencji i jakby sztucznej wrażliwości, co za tym idzie, to spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie z organiczną muzyką, z prawdziwością pewną, będzie znowu majestatem, będzie znowu czymś pożądanym. Jeżeli tak ma być, to jest najlepszy moment do tego, żeby znowu debiutanci, którzy zawojują polską scenę tak jak zawojowali w latach 90., wszyscy ludzie z rodowodem jarocińskim, znowu wrócili do łaski, żeby ten konkurs zajął należne mu miejsce. Jeżeli te dwie rzeczy uda się spełnić, to już jestem szczęśliwy.
1: Zostałem zaproszony do bycia ambasadorem koncertu specjalnego złożonego z piosenek, które znalazły się w filmie BBC Moja Krew, Twoja Krew. To był niezwykle ważny dokument, bo pokazywał publiczności brytyjskiej, że w Polsce też powstaje wspaniała muzyka, która może konkurować z ich dokonaniami. Pamiętam, że byliśmy dumni z tego, że Brytyjczycy, czyli kolebka rocka i miejsce kilku rewolucji muzycznych, także spogląda w naszą stronę. W filmie znalazły się piosenki takich wykonawców jak Republika, Madame, Tilaf Alternative, Tilt, Izrael, Jem, Kat, Kosmetyki Mrs. Pinky, Moskwa, Manam, Siekiera czy IRL. Nakręcono też fragment występu Made in Poland, ale na etapie montażu ich piosenka wypadła z filmu. Szkoda. Koncert będzie składał się właśnie z tych piosenek. Większość zaśpiewają oryginalni twórcy, ale w duetach z młodymi artystami. Za część artystyczną odpowiedzialny jest Leszek Biolik, basista zespołu Republika. Przypominam, że dziś na Rokolekcjach rozprawiam o festiwalach. W drugiej godzinie Tomek Ocha opowie, jak powstaje line-up Mystic Festival i kto przyjeżdża do Gdańska. A Michał Wiraszko zastanowi się nad przyszłością festiwalu w Jarocinie. Do kolejnych rozważań wrócimy za kilkanaście minut. Słuchajcie Antyradia, a przed Wami Kosmetyki Mrs. Pinky w numerze, który znalazł się w filmie Moja Krew, Twoja Krew, ale wybrzmi też na żywo w połowie lipca podczas festiwalu w Jarocinie.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że dziś na Rokolekcjach nauczam o festiwalach. W pierwszej godzinie Michał Wiraszko opowiadał o założeniach tegorocznego festiwalu w Jarocinie, a Tomek Ochab o tym, jaką pozycję ma Mystic Festival. A jak ustalany jest line-up? 3 lata temu Tomek opowiadał mi, że o niemal cały dobór wykonawców dba jego współpracownik Pattison. Czy tak jest wciąż?
2: Tak, Pattison ma największą kontrolę nad naszym line-upem. To on ma najlepszy kontakt ze wszystkimi agentami i przede wszystkim w jego głowie rodzi się to programowanie tego festiwalu. Zmieniło się tylko to, że daje mu coraz bardziej wolną rękę i tak na dobrą sprawę o bardzo dużej części bookingów nie do końca wiemy, ale wiemy, że one się finalnie bardzo sprawdza. Pattison jest taką osobą, która jest najbardziej na bieżąco z muzyką w ogóle ciężką u nas w firmie. Oczywiście wszyscy słuchamy tego, ponieważ line-up Mystic Festivalu też jest bardzo szeroki. Nie jesteśmy jakby nastawieni stricte na jeden rodzaj muzyki, czy to oldschoolowy, czy to jakby ten bardziej nowoczesny, czy to w ogóle ten bardziej roadburnowy, tylko to jest taki miszmasz wszystkiego. No to tutaj trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby być na bieżąco. A Pattison tak, jest taką osobą, która to dba i która poświęca ten czas, słucha tych zespołów i gdzieś tam próbuje być z tym wszystkim jak najbardziej na bieżąco. Na pewno jest tak mózgiem tego, co na tym festiwalu widzimy muzycznie. Tak.
1: Zazdroszczę Pattisonowi, ale też podziwiam go za to, że ma tak rozległą wiedzę i taką świadomość tego, co się dzieje w metalowym świecie, a dzieje się mnóstwo. Mystic Festival pokazuje to, co jest najciekawsze na scenie i tej legendarnej, starszej, i tej w miarę świeżej. A zastanawialiście się, kiedy trzeba bukować pierwszych wykonawców? Ja też o tym myślałem.
2: Mamy marzec 2026 i już mamy rozmowy ze wszystkimi 3 headlinerami głównych dni na 2027. A też mamy już dostępność niektórych zespołów na 2028. To jest jakby taki proces, że pierwszy kwartał danego roku to jest już rozpoczęcie dyskusji odnośnie przyszłego roku, czyli się bukuje na za 1,5 roku, ale też jeżeli dane zespoły, jeżeli dane pomysły nie pasują na przykład na 2027 albo zespół w planach, nie wiem, czy to właśnie koncertowych, czy to nawet związanych z premierami płyt, nie chcą zagrać w danym roku, to już od razu gdzieś tam ich ołówkiem wpisujemy na za rok, że oni będą dostępni w jeszcze kolejnym roku, czyli za 2,5 roku dopiero. Worek z zespołami, tą taką półkę sklepową z nazwami zespołów dostaje się tak mniej więcej na rok, 1,5 roku przed datą festiwalu. To jest tak, że my zamykamy line-up festiwalu, główne zespoły w okolicach września, października, natomiast później te mniejsze zespoły dogrywamy sobie tak do powiedzmy końca listopada, końca grudnia. No też z tego względu, że u nas zawsze już jakby od kilku lat jest taka tradycja, że w połowie stycznia podajemy już pełny line-up z pełnym podziałem na dni.
1: Nieźle. Czyli już teraz Tomek zna headlinerów na rok 2027? Niestety, nie zdradził mi ich, ale też nie pytałem, bo to cały czas tajemnica handlowa. Jak wspominałem na początku audycji, Antyradio patronuje wielu festiwalom, również tym, które będą odbywać się na zamku w Ćmielowie. To nowe miejsce na mapie letnich imprez. To tam będą odbywać się Festiwal Jana Borysowicza i Sound of the Ages, na który przybędą m.in. Nazareth czy słynny gitarzysta Michael Schenker. Podczas festiwalu Jana Borysowicza odbędzie się 45-lecie jego Lady Punk. Zresztą pod tym hasłem odbywa się trasa po Polsce, której też patronujemy. Przed Wami jeden z najlepszych numerów z bardzo dobrej ostatniej płyty Lady Punk zatytułowanej 45 i nominowanej do Fryderyków w kategorii Rock Blues.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Rozmawialiśmy z Michałem Wieraszko dość długo na temat festiwalu w Jarocinie. Mnie festiwal w Jarocinie ukształtował. Gdy pojechałem tam pierwszy raz, poczułem wolność, której nie odczuwałem w rodzinnej Warszawie. Po latach udało mi się współorganizować jedną z edycji, a potem stworzyć z Robertem Jaroszem scenariusz wystawy stałej Spichlerza Polskiego Roka, a z Wojtkiem Słotą serię filmów o historii festiwalu. Dlatego festiwal i jego przyszłość są dla mnie bardzo ważne. Spytałem Michała, jak on widzi przyszłość festiwalu w Jarocinie.
2: Pierwsza sztuka była przypadkowa, niespodziewana, na wariata, chaotyczna, rock'n'rollowa w swojej istocie, ale jednak ryzykowna. Druga była przeszacowana i zbyt odważna, chociaż zawsze będę mówił, że to ja sprowadziłem pana Tomasza Stańkę do Jarocina i sprowadziłem Pere Ubu do Jarocina. Myślę, że te doświadczenia, te dobre czasy, te gorsze czasy. Wiem, gdzie jest grunt twardy, gdzie jest grunt niepewny. Mam wyciągnięte wnioski, w końcu mam 43 lata. I też starego misia na sztuczny miód trudniej jest nabrać, więc myślę, że wszystkie te doświadczenia zbierając pod wspólny mianownik, tak, to 3 razy sztuk. Zobacz, że znowu na świecie zaczyna się dziać dziwnie, albo już się dzieje dziwnie. Wielki nowotwór demokracji, to co się dzieje na świecie i mam wrażenie, że na demokrację trzeba zasłużyć. Mam nadzieję, że nie jesteśmy jeszcze za tą cienką czerwoną linią, za której nie ma powrotu. I mam wrażenie, że znowu Jarocin staje się w naturalny sposób jakimś miejscem do wypowiedzi dla też młodych ludzi. Artyści tacy jak Walsz Kraksa Kryzys, laureat sprzed lat 5, Katia, bardzo ciekawa artystka, Sad Smiles, kolejni dzieciacy, którzy mają coś do powiedzenia. Tego wcześniej, przez poprzednią dekadę, znaczy nikogo nie obrażając oczywiście, ale nie było aż w takim natężeniu. Znowu Jarocin staje się pewnym forum wolnej myśli. Mam nadzieję, że artystycznej i konsekwentnie na tyle, że stanie się, a zaryzykuję, dobrym festiwalem na zły czas. Chciałbym, żeby zrobić te 2 lub 3 festiwale najbliższe na tyle dobre, żeby móc tam zostać na dłużej. Jednak wiesz, całe moje życie dorosłe to jest zawodowo Jarocin tak naprawdę. Jeżeli Stargard dał mi wychowanie, a Poznań dał mi wykształcenie, to Jarocin dał mi zatrudnienie, krótko mówiąc. I oczywiście to są z ogromnymi przerwami, bo to jest zaledwie mój 6. rok w Jarocinie na przestrzeni 18 lat dorosłego zawodowego życia, ale jednak 6. Plan mam taki, żeby przede wszystkim ten rok ustać, bo myśmy ten festiwal przejęli bardzo późno. Wiele rzeczy działo się w ultra szybkim tempie. Ja dzisiaj już patrzę trochę spokojniej na to, co nas czeka w lipcu, ale był taki moment w grudniu, że byłem bliski płaczu i rezygnacji.
1: Również mam taką nadzieję, że festiwal stanie się dobrym miejscem na złe czasy, a zespoły znów będą mogły wykrzyczeć swój bunt. Zresztą pojawia się coraz więcej ciekawych kapel. Jedną z nich jest krakowski Six Saints, który niedawno nagrał nową piosenkę i zobaczymy go na festiwalu w Jarocinie. Warto zwrócić na nich uwagę.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Z Tomkiem Ochabem też długo rozmawialiśmy na temat Mystic Festiwalu, na temat sceny muzycznej, koncertów i samego Mystic Festiwalu. Spytałem się go też o to, kim jest teraz widz Mystic Festivalu.
2: Widza Mystic Festivalu widzę w kategorii grup. Bardzo dużo osób przyjeżdża do nas w większych grupach, czy to z przyjaciółmi, czy to w ogóle z rodzinami. Widzę fana, który jest przede wszystkim fanem muzyki, oczywiście, bo od tego jakby wszystko wychodzi w tym naszym nurcie, że to jest, jakby zaczyna się wszystko od słuchania muzyki i od zajawką w ogóle na słuchanie muzyki, ale finalnie przeradza się to w przyjaźń i w taką wspólną formę spędzania wolnego czasu. Fan Mystic Festivalu to jest osoba, która nie tylko lubi słuchać muzyki, ale też przyjeżdża tam spędzić czas w gronie swoich przyjaciół, czy znajomych, czy nawet ludzi poznanych po prostu obok, na koncercie, czy tam na ławce, w jakiejś strefie i po prostu budującej te relacje z innymi ludźmi.
1: Ciekawy też byłem, jaka ilość fanów metalu przyjeżdża spoza Polski. Gdy byłem na Mystic, bo to jeden z moich ulubionych festiwali, bardzo często słyszałem języki z całej Europy.
2: Tak, mamy, nawet zrobiliśmy sobie takie oficjalne i profesjonalne badania GAK-u w zeszłym roku. No i jest to prawie 25%. Głównie Skandynawowie, ale tak jakby ilość tych różnych państw i dywersyfikacja tych państw to idzie w kilkadziesiąt. Wiekowo jest bardzo duży rozstrzał, bo jednak naszym core fanbase'em to są ludzie takie 30-35+, ale z drugiej strony u nas jest bardzo dużo dzieci na festiwalu, bo dzieciaki do 12 roku życia mają za darmo wejście na festiwal. Oczywiście pod okiem dorosłego, pod okiem rodziców, ale naprawdę coraz więcej rodziców przyjeżdża ze swoimi pociechami i my co roku przygotowujemy coraz większą liczbę opasek dla tych dzieciaków, żeby je oznaczyć z numerem telefonu, z jakimś kontaktem do rodzica i co roku nam się te opaski kończą.
1: Ciekawe badania, szczególnie jeśli chodzi o dzieci. A jak ważna jest polska muzyka na Mystic Festival?
2: Muzyka polska jest bardzo ważna. My przede wszystkim muzyce polskiej poświęciliśmy bardzo ważny projekt, jakim jest Road to Mystic. To jest przegląd zespołów rockowych, metalowych, na których się zgłasza prawie 400 młodych artystów, 400 młodych zespołów i za pomocą jakby etapu pierwszego, drugiego finału możesz nie dość, że wygrać możliwość zagrania na Mystic, no to jeszcze cała forma jakby i formuła tego konkursu jest taka, że bardzo fajne dotarcie jest jakby do ludzi, bo ludzie głosują, ludzie gdzieś tam muszą się zaangażować. Jest to bardzo, bardzo taki interaktywny konkurs i dla zespołów, i dla fanów. Więc na pewno jest to coś, co promuje polskie młode zespoły. Natomiast jeżeli chodzi o same polskie zespoły w ogóle na Mystic Festiwalu, to co roku mamy taką najmocniejszą w danym roku śmietankę tych zespołów, które faktycznie są duże i jeżdżą. Oczywiście z tego gatunku metalowego, ale regularnie przecież u nas grają Behemoth, Vader, Decapitated, także uważam, że ten segment muzyki polskiej, dbamy o niego na odpowiednim poziomie. Polskie odkrycie? Wiesz co, na pewno Diving Stove, które w zeszłym roku wygrało, bardzo nas pozytywnie zaskoczyli, ale generalnie co roku jest naprawdę bardzo duża rzesza zespołów, które nas bardzo pozytywnie zaskakują i na przykład w zeszłym roku, w 2025, na finale w Drizzly Gdańsku był tak wysoki poziom, że tam chyba w ogóle było tak, że wcale nie jednogłośnie ten Diving Stove wygrał. Wszystkie te zespoły zagrały naprawdę bardzo dobre koncerty i wiem, że tam jury miało na tyle ciężki orzech do zgryzienia, że wybrał dwa zespoły finalnie, które zagrają na Mystic i my gdzieś tam też trochę specjalnie dla nich nagimnastykowaliśmy się, żeby ten drugi slot w ogóle stworzyć, bo to nie było zaplanowane od samego początku.
1: Diving Stove, o którym wspominał Tomek, wydał w 2024 roku debiutancką bardzo udaną płytę Atawizm. To z niej pochodzi ten numer. Jeśli słyszycie tu echa wczesnej metaliki, to się nie mylicie. Ja też je słyszę, ale również szczerość i bezpretensjonalność. Warto zwrócić na nich uwagę. Przed wami Diving Stove.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Jak wspominałem, kiedyś festiwal w Jarocinie był naznaczony buntem. Dziś ma zupełnie inną funkcję. A jak postrzegają go młodzi muzycy? Spytałem o to Tima Curtisa, lidera gnieźnieńskiego Père Lachaise, zespołu wyróżnionego podczas Wielkopolskich Rytmów Młodych w 2025 roku.
2: Dla nas, jako dla Père Lachaise, tak jak rozmawiamy sobie między sobą, to zdecydowanie był punkt zwrotny. Festiwal w Jarocinie, zagranie na Wielkopolskich Rytmach Młodych i nadal jest ważny. I tak jak też rozmawialiśmy z innymi zespołami, które brały udział, czy też z zespołami, które nie brały udziału, a zastanawiają się nad tym, to jest nadal miejsce, które coś znaczy. Myślę o tym, że dzisiaj to jest bardziej symbol buntu niż miejsce buntu, czyli bardziej ta legenda odgrywa tą rolę. I chociaż no, mam nadzieję, że to się zmieni. Zgadzam się z Michałem Wiraszko, który mówi i w wywiadach, i na różnego rodzaju spotkaniach, że jest taki czas, w którym potrzebujemy miejsca buntu. Nie wiadomo jeszcze, czy to Jarocin się tym miejscem stanie, natomiast takie miejsce wcześniej czy później będzie nas dotyka. Ja nie chcę powiedzieć, że my żyjemy w jakimś, nie wiem, najgorszym czasie. Zdecydowanie nie. Natomiast widzę ten rodzaj niepewności, często zagubienia, braku celu wśród swoich rówieśników i ludzi trochę młodszych ode mnie. Więc Jarocin, tak podsumowując, dla mnie na pewno bardzo ważny symbol historii. Mam nadzieję, że z takimi zakusami na otworzenie się na nowe. Natomiast, żeby to się stało, to potrzebuje tam grać więcej zespołów młodych, być może bardziej niszowych. Tylko zawsze jest to pytanie, jak to spiąć organizacyjnie i jak ściągnąć wtedy wystarczająco dużą liczbę osób. Chociaż to już nie pytanie do mnie.
1: Dużo w tym racji, ale może znów kiedyś festiwal w Jarocinie będzie też miejscem buntu? Michał Wiraszko w poprzedniej wypowiedzi też ma taką nadzieję. A wy na jakie festiwale wybieracie się w tym roku? Przypominam, że dziś rozprawiałem o festiwalach. Antyradio objęło patronem kilka ważnych festiwali, które odbędą się między czerwcem a wrześniem. To Open Air Festival, Poland Rock, Castle Party w Bolkowie, Summer Punch Festival w Warszawie na letniej scenie progresji, Festiwal Jana Borysewicza i Sound of the Ages, obydwa na Zamku w Śmielowie, ale także zagraniczne festiwale, czeskie Rock for People odbywające się w mieście Czeski Brat, niedaleko Pragi, i Bloodfest w Hradec Kralowe, niedaleko granicy z Polską, ale także Copenhagen w Danii. Przypominam, że dziś moimi rozmówcami byli Michał Wiraszko, który został dyrektorem artystycznym festiwalu w Jarocinie, i Tomek Ochab, jeden z organizatorów Mystic Festival. Jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu w Jarocinie będzie zespół Hawk, reaktywowany w składzie z płyty Generation X, w którym obok Darka Malionka znaleźli się muzycy hardkorowej Ahimsy. I na koniec zapodam wam właśnie Hawk z tej płyty. I to by było dziś na tyle na rokolekcjach. Rokowe słowo głosił wam naczelny kaznodzieja polskiego rocka Leszek Gnoiński, który wraz z Antyradiem gra wam najlepszy rok na świecie. Rokolekcyjne i antyradiowe do usłyszenia, a przed wami Hawk.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.